0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁

可是你不开什么，可是你不开什么，可是你不开什么。

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁掌握

美国族 Are you ready? 兄弟们

I paid my dues time after time. Have been my sentence

0: Witam serdecznie słuchaczy Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania audycji Goście Radia Dimasz. Dzisiaj mamy wyjątkowych gości. Pozwolę sobie przedstawić naszych gości. Pan Tadeusz Kopacki oraz pani Grażyna Sikorska. Witam państwa.
1: Z żoną,
0: tak? Witam państwa serdecznie.
2: Miło. Bardzo nam miło. Witam.
0: To jest rozmowa z państwem, jest spełnieniem moich marzeń. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo chciałam porozmawiać z panem, bardzo chciałam posłuchać pana takich opowieści trudnych, myślę, ale dla nas, dla naszego radia, bardzo ważnych. Jesteśmy taką wyjątkową społecznością. W sumie zawsze przedstawiamy się, że jesteśmy fanami Dimasza Kudejbergena, ale nasza działalność daleko wykroczyła poza działalność fanowską. My zainteresowaliśmy się Kazachstanem, jego historią, tradycją, bardzo, bym powiedziała, obyczajami kazachskimi, wszystkim, co jest związane, znaczy po to, aby zrozumieć, no, między innymi naszego idola, naszego Dimasza, żeby zobaczyć kraj, który ukształtował jego jako człowieka i jako artystę. I im więcej poznajemy Kazachstan, tym jakby no, bardziej zachwycamy się no, jego taką ciekawą...
1: Jego amplua.
0: Tak. Tak. I powiem tak, że jakkolwiek tematy związane z, tak, te trudne tematy, ja nazywam trudne, czyli tematy związane z historią Polaków w Kazachstanie, którzy znaleźli się tam wbrew swojej woli, to jakby my staramy się to również w naszych audycjach pokazać. Staramy się o tym opowiedzieć, dlatego że to jest jakby jedyna okazja, żeby zachować to dla potomnych, żeby można było usłyszeć takie świadectwa. To wcale nie jest łatwe. Ja powiedziałam o tej misji naszego radia. Ja wiem, ja powiedziałam o misji radia, a teraz może jeszcze przedstawię, bo właściwie powitałam państwa, a teraz przedstawię właściwie co wy tu robicie, tak? Pan Tadeusz Kopacki, wybitny tenor, wspaniały amant polskiej sceny muzycznej. Wieloletni solista Teatru Wielkiego w Łodzi, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Muzycznej w Łodzi, profesor tej uczelni, nie wiem, czy dobrze pamiętam, że czterokrotny dziekan uczelni, tak, czterokrotny, jeszcze, tak. Dobrze, bo spór był, czy trzykrotny, czy cztero, ja wynalazłam czterokrotny i takie informacje znalazłam o panu, a o pani, żona pana profesora, socjolog, informatyk, projektant i wieloletnia członkini chóru Filharmonii Łódzkiej imieniem Rubinsteina.
2: Bo jak mama i tata mówili, muzyka, Grażynko, to dla przyjemności. No i rzeczywiście, i nawet mąż dla przyjemności.
0: Jak to miło usłyszeć, to jest naprawdę. I oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, że państwo zgodzili się przyjechać i że pani towarzyszy mężowi, bardzo się cieszę. I przy tej okazji zaraz na początku, żeby to nie umknęło mojej uwadze, dziękuję Bożence Ober, obecnej tu w studio, która jakby umożliwiła, która, nie wiem, mogę użyć słowa, wynegocjowała to spotkanie.
1: Niestety często musiała wynegocjować, ale...
2: Ale jest naszą przyjaciółką i dlatego się udało.
0: Ja ogromną wdzięczność wyrażam i no po prostu cieszę się bardzo i już jakby przejdę do meritum, opowiemy o tych... A jeszcze z góry zapowiadam, że ponieważ jest pan wybitnym artystą polskiej sceny muzycznej, to pozwolę sobie również o tej stronie działalności pana później porozmawiać. Dobrze. Bardzo się na to cieszę, mnóstwo wysłuchałam rzeczy, wyczytałam i ogromnie się cieszę, że będę mogła o tym również porozmawiać. Przejdziemy do takiej tego dosyć trudnego tematu związanego z pana pobytem w Kazachstanie.
1: Proszę panią, był rok 1940. Zostaliśmy rozgrabieni, jak wiadomo, w 1939 przez dwa mocarstwa.
0: Tak.
1: No, nie mieliśmy nic do powiedzenia. I Batuszka Stalin wysłał nas na wczasy do Kazachstanu. To wywieźli nas w marcu. Nie,
0: w kwietniu, ta druga deportacja.
1: Najtrudniejsze, najpóźniejsze te, właśnie ta druga deportacja. To jechaliśmy przez całą Ukrainę, przez całą Rosję, przez rzekę Wołgę, Ural i przyjechaliśmy po jakichś trzech tygodniach tak zwaną bramę, jak to oni nazywają, Goładowy Step. To wiadomo, co to znaczy, Goładowy Step. Zaczęła się przestrzeń nieprawdopodobna i zaskakująca, bo to był kwiecień, jeszcze śnieg leżał w Polsce, na Ukrainie właściwie już dzisiejszy, a przekraczając tam, myśmy jechali jednak dwa tygodnie i pół, już nie było śniegu. I rano otwierając, pozwolili nam otworzyć te, jak to się nazywa, drzwi, rozsuwane drzwi wagonu towarowego, po rozsunięciu tych drzwi ukazał nam się step. Powaliło nas z nóg po prostu. Był tak obłędnie piękny, tak kwiecisty. Jakie tam kolory? Niebieski, różowy, żółty, biały, czerwony, z cebulaki. Tak. Po prostu usiane było wszędzie, cudownie było, ale za chwilę znowu piasek, znowu pustynia, znowu tego. I tak jechaliśmy, aż dobrnęliśmy do rozdzielczego miasta, to była Transsyberyjska kolej, którą jechaliśmy. W Omsku nastąpiło rozłączenie tego całego transportu. Nas skierowali do Pawłodaru, dlatego pytałem panią o mapę, czy pani się orientuje.
0: Tam północ Kazachstanu, to jest całkiem na północy.
1: Kazachstan. Tak. Nie dosyć, że Kazachstan, to jeszcze Siewierny Kazachstan.
0: Tak, północ.
1: Tam bardzo zimno było wtedy. Mm-hmm. Teraz dzisiejszy Kazachstan nie ma nic wspólnego z tamtym, bo ja na działce w Grotnikach mam radio, przepraszam, telewizor, który wyłapiał, czy jak, no może... Audycje z republik tych azjatyckich. Tam był Turkestan, Uzbekistan i Kazachstan. I ja oglądałem, jak oni budują Astanę. To się w głowie nie mieściło. Te przestrzenie stepowe zmieniały się w oczach.
0: Tak.
1: I to, co powstało, to w Polsce takiego cudu jak tam to nie ma, bo to jest po prostu niemożliwe. Ale mówię o tym, że to tylko margines tego wszystkiego. Zawieźli nas do Powodarskiej Oblasti, to wiadomo o co chodzi, Majski rejon, ale w Omsku rozdzielono, w Powodarzu rozdzielono nas wszystkich do... przydzielono do kolchozów. Do jakiego? Musieliśmy wiedzieć, gdzie będziemy pracować. Nas skierowano do daleko, do Majska i wsadzili nas na barkę, którą ciągnął taki okręt, tak jak po Wołdze pływają.
0: Taki parobus, coś takiego? Znaczy nie parobus, tylko łopaty, taki wodny. Tak,
1: wodny,
0: tak.
1: Mają
0: ja zapomniałem, jak to się nazywa.
1: Parachod.
0: Parachod, tak, po rosyjsku.
1: Po rosyjsku. Mają łopaty, one tak szczepią wodę, pięknie to płynie. Płynęliśmy dwa dni i trzy noce. Dopłynęliśmy wreszcie do tego Majska i zobaczyliśmy, co nas czeka. No, rozdzielali wtedy, gdzie kto pojedzie. My nie mieliśmy szczęścia, mówię, bo nas kilka rodzin zesłano do kolchozu. Ci, którzy zostali na miejscu, to byli między ruskimi. A nas, jak zesłali, to my byliśmy między Kazachami. To było coś nową wielkie. Oni bardzo nas przyjęli serdecznie, miło. Ale wszystko wtedy na wymianę, bo przecież my nie mieliśmy rubli. Rubliczki za bubliczki.
0: Tak.
1: To niestety rubliczki musieliśmy zdobywać, wymieniając nasze pościel.
0: Jakieś materiały, odzież.
1: Handel wymienny nastąpił. I wtedy się nas przydzielono do takiego kolchozu, który się nazywał Balszoj Agrar. No... Co tu mówić? No po prostu nie wiem, jak to nazwać dzisiaj z perspektywy czasu, brak kultury tak zwanej. Oni żyli w tym, oni jakoś się trzymali. Oni mieli swoje domy, swoje krepiska, swoje namioty, jurty, jak tak, one to... Tak. Swoje stada wielbłądów, kozy, krowy, woły do orania. Przecież oni tylko wtedy orali, a teraz nie, teraz są same traktory. Ja tak, to oglądałem tak. I to jest po prostu zmienione nieprawdopodobnie. No, dosyć trafiliśmy w gospodarkę, nie wiem, w naszym...
0: odczuciu jakby takim.
1: Odczuciu prymitywną, mm-hmm. ale ona jednak plony dawała, jakie takie. Nas, parę rodzin, zawsze my byliśmy po dwie, po trójkę dzieci w tych rodzinach. Nie to, że zaganiono, ale poproszono na niby, tak. żebyśmy się wyrywali chwasty między...
0: Ich po prostu, tak, na ich polach.
1: Ich polach. No i to było nasze pierwsze zajęcie, ale nic nam nie płacono. My tak przez miesiąc pracowaliśmy, nic nam za to nie zapłacono, żyliśmy ze swoich tego, było to bardzo ciężkie, ale co chcę powiedzieć, już nie, nasi starsi, bo było paru starszych, już się nauczyli łowić ryby w Irtyszu. Rzeka Irtysz szeroka, dużo, ja chciałem, żeby pani mi pomogła.
0: Tak.
1: Jak ona jest szeroka, bo w wyobraźni dziecka to morze płynęło. Ja nie wiem, jaka ona właściwie jest szeroka.
0: Ja tylko kojarzę tą rzekę Irtysz, że ona się pojawia i w poezji kazachskiej, i
1: ale
0: w,
1: oczywiście,
0: bo że to jest bardzo taka symboliczna dla nich, bardzo ważna.
1: Całe życie mnie
0: koncentrowało po prostu.
1: Nad Irtyszem. W każdym razie, jeśli chodzi właśnie, no to zaczęli już ryby łapać, niektórzy na wędki, jak wyrywało się z krójskiego ogona włosie, plotło się z tego wędki, te haczyki robiono, zagrawki i tak dalej, prymitywnie, ale coś można było złapać. To były pierwsze nasze takie, i wtedy się zastanowiliśmy, że my tu nie przeżyjemy w tym kolchozie bolszewickim. Poprosiliśmy, czy nie możemy się przenieść tam, gdzie są Ruscy. No i oczywiście pozwolono nam się przenieść, ale to różne rzeczy, to nie będę opowiadał o tym, powiem tylko państwu, że zwyczaje kazachskie miałem możliwość podejrzeć, bo ja byłem taki wszędobylski i prędko łapałem kontakt.
0: Tak, tak.
1: Trochę po rosyjsku, trochę tam parę słów po kazachsku się nauczyłem. No i oni mnie wzięli między siebie i nawet posadzili na wielbłąda, żebym był pastuchem.
0: Ale film.
2: Awans.
0: Tak, niesamowite.
1: To był wielki awans. Tak. To było coś bardzo
2: oni, patrzyłeś wysoko.
1: Oni w tych swoich... W waciakach, mimo że lato było gorące, to oni w waciakach siedzieli, te papachy takie mieli wysokie na głowie, bo to ich chroniło od tego żaru potwornego. Bo przecież Kazachstan słynie z tego, że ma 44 w lecie, ale i 44 w zimie,
0: tak, to
1: nawet
0: jest
1: więcej.
0: Prawda.
1: No i jak, no ale to tak pomału dojdę do tego, załóżmy, postaraliśmy się, pozwolono nam do tak zwanej Balszoj Ahdar zmienić na Augabas, drugi kokos.
0: Tak, tak.
1: Ale tam było połowa ruskich i oczywiście ich wszystkich prawie wymiotło, jak wojna wybuchła, to młodzież całą zabrali, mężczyzn zabrali do wojska. Znowu zostały same kobiety, ale Ruscy pomagali.
0: Czyli oni byli bliżsi jakby mentalnie tak trochę?
1: Oczywiście, że tak, oni przecież tam się porodzili i tam mieszkali. Ale chodzi o to, że rzeka Irtysz nas zaczęła dożywiać. I cudowne przeżycia mieliśmy z moją mamusią. Wysłano nas do Les Zagatowkę, czyli wpierw do lasu tam się jechało, daleko oczywiście, w górę rzeki. Tam wyrąb był lasu. Te drzewo się zwoziło nad brzeg, zbudowaliśmy tratwę, ja byłem też tam konstruktorem. Wszystko to jest drzewo budowane, łyka i tak dalej. Zbudowano tratwę i potem dwie noce i dwa dni płynęliśmy na dół Irtyszem. Stąd moja ciekawość, jak ten Irtysz jest szeroki. Bo on był dla mnie wtedy morzem po prostu. Ja patrzę na Wisłę i nie, no to chyba nie jest, to nie to.
0: Ale z perspektywy jakby takiego, no trudno powiedzieć dziecka, no młodego człowieka, no tak, to wszystko to też inaczej wygląda. prawda?
1: Chyba to, to nie to, ja mówię, to nie to. No i to tak, tak spędzaliśmy te całe 6 lat, żyjąc nadzieją na powrót. Jak wojna się skończyła, był wielki praznik, ale nawet pryaniki, wie pan co?
0: Tak,
1: to,
0: tak.
1: Te ciastka, nie, państwo nie znacie tego określenia, to są po prostu ciasteczka, no, pianiki. No i to obdarowano nas tymi pianikami, ale kazacy zawsze nam pomagali. I nie byli, absolutnie wrogo nie byli nastawieni. Ruscy to nieraz nam dokuczali, tam polskie pany i tak dalej. Mm-hmm. Jakie pany? No ale trudno. Natomiast kazacy nie. Oni byli, nie wiem, czy oni się czuli też z niewolnicy.
0: Trochę ofiarami po prostu. Tej
1: też tak. Się czuli, że oni nie są, są u siebie i nie u siebie. Ale my to tak obserwowaliśmy trochę, współczuliśmy im. Było to bardzo fajne odczucie i pamiętam, że dużo było. Ale państwu opowiem jedną taką, taką

0: Mamusia, poszliśmy się w step i nauczyli mnie, że smacznie tak, słońce świeci, idź tak, a potem pamiętaj to, musisz tędy wracać. Uczono mnie pewnych rzeczy. Ja to wszystko łapałem i byłem pojętym uczniem. Trochę się zawsze nazbierało tego i w ten sposób dożywialiśmy się. Dlaczego o tym mówię? Bo to było niesamowite. Gdzie tam, nie wiadomo, gdzieś, bo to oni mają taką gospodarkę. Tu orząd w tym roku, tu w tym, a tu w tym i tak.
1: Tak,
0: i
1: tak,
0: pozostawiają. Tak. Jest z tego, a my tu pojechaliśmy. I tu zbieraliśmy, bo jeszcze były te kłoski, po 2 latach nawet.
1: Tak.
0: No ale dlaczego o tym mówię? Bo była taka sytuacja, że poszliśmy z mamą za daleko, idziemy, strep pofałdowany czasami był tam. Idziemy i patrzymy, a na takim pagórku, nie wiem, no wydma taka była, siedzi wilk. Aż teraz mi się niedobrze zrobiło.
1: Co? Ale jeden, pojedynczy?
0: To było nasze szczęście.
1: Jezus.
0: I co się stało? Potem patrzymy z mamą, ja mówię, ja, tam by takie były te wyższe chłopce, wszedłem na ten chłopiec i mówię, wiesz co, do mamusi, nie bójmy się, bo on pilnuje, bo tam na dole pasą barany, kozacy. I proszę sobie wyobrazić, ten drań siedział, pilnował, patrzył, co się dzieje, na nas nawet nie spojrzał, a tam na dole barany napadły na stado. Te wilki napadły na stado, na stado,
1: czyli on był na takim...
0: On był
1: czujka
0: tak. Była. Jezus, co myśmy wtedy przeżyli i potem uciekaliśmy. Ja potem się rozchorowałem na żółtaczkę. Nie wiem,
1: z emocji.
0: No i to było ciężkie moje przeżycie, ale no, różnych rzeczy bym opowiadał masa, ale one mogą się nie kleić razem. Ale nie było dnia, żeby czegoś na mnie, oczekiwania nasze się nie spełniły. Czekaliśmy się, doczekaliśmy, że wieziono nas potem z powrotem. Też załadowali w powodarze do pociągu, potem uskali na go i tego i przez jak to się nazywa? Golodoj Stiep i azjatyckie wrata i tak dalej. Przejechaliśmy z powrotem do Europy. Ale to całe 6 lat było niesamowicie trudne. No nie wiem, ja nie wiem, no bolesnie trudne. Zimy nie mieliśmy czym opalić, bo to się paliło tym kiziakiem, pani wie co to
1: tak,
0: jest. No,
1: tak.
0: Państwo jak nie wiecie, to jest po prostu krowie łajno,
1: tak, wysuszone tak.
0: I składane w kropce i w zimie tym się paliło. W tym można, to znaczy zima była potwornie zimna, a lato było potwornie gorące. Zachorowałem na malarię też i uratowało mnie to, że powstała wtedy armia, w 1942 roku armia Andersa. Mój tato się znalazł w obozu, był policjantem przed wojną. Znalazł się i nam przysyłał chininę. I to mnie uratowało. I to z Kazachstanem mam dużo wspomnień różnorakich. No ale jako dziecko jakoś przez palce patrzyłem i nie powiedziałem, że to było nie do przeżycia.
1: A ja nie wiem, czy mogę takie pytanie zadać. Czy tam jakby był pan dzieckiem w zasadzie? No, w kilkunastoletnim młodym chłopcem. I czy dzieci były inaczej traktowane tam? Czy w sensie, czy dzieci miały jakieś możliwość, nie wiem, nauki?
0: Nie, były, oczywiście, że tak, ale nie tam, gdzie myśmy trafili. My trafiliśmy w potworny zaułek.
1: Mm-hmm.
0: To, no trafiło się tak, że my przegraliśmy wszystko, bo były szkoły w Kazachstanie dla polskich dzieci, w innych miasteczkach. A tu nie było miasta, tylko same kołchozy były.
1: Rozumiem.
0: I tu nie było możliwości uczenia się. Natomiast nawet mam taką książkę, gdzie pan profesor jeden wspominał o tym, i on uczył, gdzie polskie dzieci w Kazachstanie i pozwalano mu. Nawet wtedy, jak ten Majski i Wasilewska założyły ten, jak to się nazywało, polskie, no w tej chwili uciekło mi, ale w każdym razie
1: To chodziło o tą, jakby tą armię?
0: Nie, chodziło o, tak, o armię. Wojsko polskie powstało.
1: Tak, na terenie Kazachstanu.
0: Pod Lenina potem.
1: Tak, wyruszyła ta pierwsza arma, tak, zgadza się.
0: Tą polską armię. Ale to i ta polska armia powstała z tych wszystkich.

0: tak zwanych starszych i młodzieży polskiej. I dlaczego o niej wspominam? Dlatego, że jak powstała ta armia, to od razu zaczęli przywozić więcej. Ale już jak Niemców odepchnęli spod Stalingradu, to już zaczęli wtedy inaczej zaopatrywać kołchozy. I wtedy dopiero dostaliśmy trochę
1: jakby jedzenia i
0: jakby
1: wszystkiego.
0: Lepsze jedzenie i więcej tego jedzenia. A tak to było głód, co panowało. Panowała pogoda, niezmienna bardzo. Te burany, jakie były stepowe, to nie do przeżycia, ale jakoś przeżyliśmy. Natomiast głód, głód i jeszcze raz głód. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek był syty.
1: Najedzony syty.
0: Najedzony. Nie byłem w Kazachstanie nigdy. To jest... Nie dało się, po prostu tak. Nie było czym. Wybierałem wroną jajka, co ja nie robiłem i łapałem rybę, ale to wszystko...
2: Łapałeś ryby z przyjaciółmi przecież, no pamiętasz?
0: No tak, jasne. No.
2: I skakałeś, chciałeś skakać na głowę do irtysza, a przyjaciel, kolega...
0: Poszliśmy na spacer, bo początkowo jako dzieci jeszcze razem chodziliśmy gdzieś tam z tymi i tam były tak dwie polskie bardzo ładne dziewczyny, dwie Rosjanki i dwie Kazaczki. Takie grono całe było. I chłopcy. No i co kto wprygnie z tego drzewa do wody? No to i kto? No ja!
2: Tadeusz, cóż winny?
0: A taki kolega, Tadeusz, nie skacz, bo ty jak skoczysz, to się zabijesz, bo tam nie ma wody prawie, to jest płytko. Ty musisz daleko, żeby to możesz skakać.
1: I skoczył pan czy nie?
0: Nie, zatrzymali mnie.
1: To dobrze.
0: Zaprzyjaźniliśmy się. I potem on potrafił, bo jak irtysz ruszał na wiosnę, to ruszały całe bryły olbrzymie na 1,5 metra długości lodu.
1: Tak, lodu.
0: I to płynęło i to jak następowało...
1: Zderzenie pewnie takie.
0: Huczało jak żarmat by ktoś strzelał. Tak. Tak jak ten lód pękał. I w każdym razie, dlaczego o tym mówię? Bo on tworzył jakieś zatory, ale wylewał również wodę. Potem lód zostawał, woda wsiąkała pod nim, ale pozostawały ryby. I myśmy jeszcze w tym błocie ryby łapali. To było dla nas rozkosz niesamowita wtedy.
1: Chciałoby się skomentować, Polak potrafi.
0: Polak potrafi. W każdym razie to były, no w różnoraki sposób, dorabialiśmy.
1: Tak. A pan wrócił później do Polski z mamą?
0: Tak, z mamą i z bratem. Nie będę o nich mówił, no bo to chodziło o mnie.
1: Ja rozumiem. Tylko jakby cała rodzina, że
0: cała
1: tak powiem,
0: rodzina przeżyła. Ojciec też przeżył. Był pod Monte Cassino, ale przeżył. Był w Londynie, potem z Londynu przyjechał do Polski w 1947 roku. Ale to zupełnie...
1: To są zupełnie inne dzieje, ja to rozumiem.
0: Zupełnie inne sprawy, tak.
1: A jeszcze jedno moje takie pytanie, czy na przykład dzieci zdawały sobie sprawę z takiego ciągłego zagrożenia życia?
0: Dokładnie.
1: Zdawały. No, czyli dojrzały szybko, dojrzewały jakby w sensie...
0: Ale oczywiście, że tak wiedziałem, że w każdej chwili grozi mi niebezpieczeństwo. Od nieprzyjaznych. Bo byli tacy, którzy potrafili uderzyć nawet takiego dzieciaka jak ja. Raz dostałem w nos, to mnie rozbił, do dzisiaj mam krzywy tutaj. Pomacę.
2: Ale kochany.
1: Jakie to jest piękne, naprawdę. Ja się ogromnie cieszę, że...
2: I śpiewasz może dzięki temu tutaj na maskę.
0: Tak.
1: Myślę, że to ma jakieś znaczenie.
0: Wieczorami zbierała się tak zwana młodzież, która została, nie poszła na front i śpiewali piosenki, w Lecie oczywiście, różne piosenki ruskie i zanosiło się, a ja solo zawsze dostawałem.
1: Rozumiem. A pan na przykład jakby słyszał Kazachów śpiewających?
0: Tak.
1: Bo oni też, to jest taki
0: oczywiście
1: naród obdarowany niesamowicie.
0: Zupełnie innym językiem, zupełnie inaczej tych głosów im postacji, ale to ja się na tym nie znałem przecież wtedy. Tak. Ja słuchałem melodii.
1: Rozumiem. No to jest...
0: No ale jeśli państwo o Dimaszu, ja tylko mogę powiedzieć, to jest to samo, co Boże mój, słynny bas ruski, no powiedz.
1: Nie Szalapin.
0: Teraz ten, no, razem śpiewał na placu moskiewskim No, podpowiedz.
1: Ja akurat nie wiem.
0: Zaraz.
2: Przypomnijmy sobie, my tak mamy, że musimy chwilę poczekać.
0: Chwilę poczekam. No
1: tak, ale to ja rozumiem. To
0: mój kolega był.
1: Rozumiem. A to jest, a czy takie, bo ja taki trochę, pewnie będzie trochę takich filozoficznych pytań, tak. Ale czy było coś w tym czasie, co jakby tak dawało nadzieję? Że, tak, że, było, że było. Co sprawiało?
0: Było. Sprawiało nadzieję to, że armia rosyjska zaczęła iść na zachód i wypędzała Niemców i doszła do dawnych granic Polski. Też i potem dalej. Wiedzieliśmy, że nas wypuszczą z Rosji, bo dostała przecież Polska te ziemie tak zwane, ja nazywam to dziś obiecane, tak. Ale czyli odzyskane, tak. Zachodnie. To przecież one nie mieli kim zasiedlić. No to wszystkich tych, którzy byli w Kazachstanie, wysłali na
1: te ziemie odzyskane.
0: Na te ziemie odzyskane. I dlatego mieli w 45 roku skończyła się wojna.
1: A państwo w szóstym wrócili.
0: Nie, a my wróciliśmy w szóstym.
1: A w szóstym.
0: Cały rok, jeszcze całą dramatyczną zimę, ale już nam zimno nie było.
1: Rozumiem, tak.
0: To jest. Przesiadliśmy rozgrzani radością, że jednak wrócimy.
1: Tak.
0: I taki tytuł, nawet jak mam wspomnienia, napisałem, a jednak wróciliśmy.
1: No to jest nie. A kiedy pan wrócił, państwo, rodzina wróciła, to wróciła do jakiego miasta?
0: Wróciliśmy do punkt Pur. Wtedy Pur działał.
1: Tak.
0: To się było miasto Łobez, nazywało się, w pobliżu Stargardu. I w pobliżu Śliwina mniej więcej. Tam
1: rozumiem, jest, rozumiem.
0: Na Pomorzu. I stamtąd wysłano nas wszystkich rozdzielono do pracy. W ramach reedukacji, bo ja byłem synem policjanta jednak. W ramach reedukacji dali mi parę koni i byłem fornalem przez 6 miesięcy.
1: Jakie to historie teraz się słucha, niesamowite historie, pani, naprawdę.
0: W każdym razie nie tylko ja, ale wszystkie te dzieci, które jako tako powyrostały, przeżyły, zasilały PGR-y. Ja się wyrwałem z tego.
1: Tak.
0: Ale to był szczególny przypadek, no ale tego nie powiem do końca, bo to się nie mówię takich rzeczy. Ale w każdym razie tak się ułożyło, że wstydziłem się chodzić po mieście, bo bardzo źle się uczyłem. Ja bym w głowie miałem piłkę, akordeon i grałem i założyliśmy sobie.
1: Wiem o weselach, ja już to wyczytałam.
0: Po weselach, po ślubach, po pogrzebach graliśmy do upadłego. I ja stamtąd właśnie chcąc, wreszcie mama powiedziała, dobrze, tacio, a za co ty będziesz żył? Jak ty będziesz zarabiał? Zastanowiłem się, ja mówię, no wiesz co, chyba do szkoły pojadę. No i pojechałem do Łodzi, bo był nabór akurat do Łodzi. Wyczytałem gdzieś tam w gazecie, taki kolega mi pomógł, zresztą w tym, on wysłał mnie do Łodzi, Jaracza 19. Nawet tam była szkoła słynna, bardzo dużo było i muzyczna, i biblioteka, i liceum muzyczne, no i jeszcze szkoła
1: instruktora. I nie miał pan wyjścia.
0: Nie miałem, pojechałem.
1: Musiał się.
0: Na przesłuchaniu profesor Józef Lasocki, zresztą znany.
1: Ojej, od solfeża.
0: Tak.
1: Śpiewałam solfeż.
0: Tak. No to on wyjął.
1: Tak, właśnie, ale niesamowita
0: historia. Zeszły się drogi nasze, okazuje się. Na takim przesłuchaniu mówię, zaśpiewaj mi to. I wystawił trzeci akt Charki. Tam nie ma dużo, tam jest Jątek, to taki, tam ma to, ale ma trochę. Ale zaczyna góra po nieszporach przy niedzieli. No i ja też zaczęłam, po nieszporach przy niedzieli. Zna całe gardło, wyśpiewałem. On mówi, a czy ty wiesz, kto to śpiewał? Ja mówię, no, panie, no nie wiem, pamiętaj. Kiepura to pierwsze śpiewał i ty bądź w Kiepurą.
2: No i tak. No i
1: sprawdziło się. I sprawdziło się, to tak. Można powiedzieć, że...
0: I tak się zaczęła moja styczność z muzyką.
1: Ja o tych akordeonach to akurat wyczytałam, bardzo mi się to podobało, historia taka naprawdę. A ja jeszcze po prostu ta właśnie, no, dorobek imponujący pana. W zasadzie, ja powiem tak, po takich przeżyciach różnie się drogi układają. U pana to jakby, nie wiem, to było jakby pan chciał się jakby tak nasycić tą możliwością, nie wiem, śpiewu, pracy, nauki, że po prostu osiągnięcia niesamowite.
0: Proszę Panią, ja byłem żywiołowcem. Jak coś mi się podobało, to łapałem za to, jak nie wiem, a zwłaszcza dziewczynie takie ładne były.
1: I ja teraz wiem, bo na scenie zawsze obok śpiewają, tak, kobiety.
2: I to najpiękniejsza z kobiet, ba, ale... Delfina
1: Ambrosiak. Tak, Delfina Ambrosiak też.
2: Stasio
0: był rycerski, ja umiałem podejść, umiałem się, tak. Że dziewczyny mnie kochały, no, tak. A ja je.
1: Tak, to jest po prostu przepiękne, naprawdę.
0: No i taki zawód zresztą miałem, że każda opera to była wielka miłość. No.
1: Tak. Ależ niesamowite historie. Czy jest coś takiego, co w pana karierze pan uważa za największe osiągnięcie? Czy można coś takiego znaleźć?
0: Można, dla pana, można. Dla pana. Największe osiągnięcie to, że jestem.
1: piękne, brawo.
0: Co mogę jeszcze powiedzieć? Miałem bardzo szczęśliwe później
1: artystyczne życie.
0: Zetknięcie się ze sceną. Potem ona obfitowała w bardzo smaczne, jakbym to nazwał, owoce, bo mogłem śpiewać, ja miałem wysokie C na zawołania, a to jest
2: rzadko
0: spotykane. Tak. No, poza Dimaszem, Dimasz to ma tam...
2: Dimasz to ma 8 oktaw.
0: On ma 8 oktaw, to nie można o tym mówić. No właśnie, to nieporównywalne jest to zupełnie, to jest natura. To jest coś cudownego. Ja jakiego słucham, to się nie wiem gdzie go umieścić. No, w sercu to za mało.
2: Jej,
0: on cudownie śpiewa po prostu, cudownie. Niespotykany, bo kiedyś byli eunuchowie, jak Państwo wiecie.
1: Tak, ale...
0: Śpiewali w tych zespołach kościelnych, zwłaszcza dla biskupów. Oni się nie obawiali, nie... Kierowali niczym, tylko kaleczyli tą biedną młodzież. I tyle tego przecież było. Ja nawet pamiętam kiedyś, kiedy ostatni eunuch zaśpiewał. Ale to nie o to chodzi. Ale oni mieli to... Sopranem śpiewali. Tak. Ale on nie tylko sopranem śpiewał. On je poza koloraturę sięga. Mm-hmm. My mieliśmy koleżankę taką, pamiętasz, tą Zosię Rudnicką, która śpiewała, Boże, czy Woś. Tak. Teraz też znasz przecież się, to one to, dla nich te S czy E czy F wysokie, to już jest niebo.
1: Tak,
0: to było Zosia nie. A on jeszcze oktawy wyżej śpiewa, mm-hmm. To jest nie do osiągnięcia.
1: On tak właściwie wykracza poza skalę, poza nawet skalę. Fortepianu tutaj.
0: Tak, dokładnie.
1: On ma jeszcze ten taki...
0: Flecową skalę.
1: I ten gwizdek tak zwany.
0: On może konkurować z fletem.
1: Tak. Ja słyszałam, że on może konkurować z tymi delfinami. O,
0: z delfinami,
1: że delfiny wydobywają taką częstotliwość, że on mógłby z nimi sobie porozmawiać.
0: No tak.
1: To jest ciekawa historia. Myśmy tak szybko zeszli na tego Dimasza, ale powiem szczerze, że z wielką radością słuchamy, bo ja w ogóle miłośniczka opery. Ja do gdańskiej opery akurat, nie do łódzkiej, nigdy nie byłam.
0: Ja śpiewałem nie raz tam.
1: Tak.
0: Butterfly Toskie tam.
1: Ja po prostu to, no, z takiej rodziny się wywodzę, że mama nas co tydzień prowadziła, kiedyś tak często można było, a teraz już rzadziej się spektakle są. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, że dla mnie bycie fanem to było coś w ogóle niezrozumiałe. No tak. Jak można być fanem? Oczywiście, że podziwiałam kwiaty, ale to były premierowe występy, kwiaty się dawało. Miałam w sercu takich wyjątkowych. No, moją wielką miłością to była Stefania Toczyska. Ja po prostu bardzo uwielbiam.
0: Koleżanka mojej żony.
1: Więc powiem, że miałam wiele takich cennych doświadczeń, ale nigdy mi by przez myśl nie przeszło, że można być, że takie słowo fan przejdzie mi przez gardło.
0: No tak.
1: A potem posłuchaliśmy Dimasza i zaczęliśmy coś robić, żeby o nim opowiedzieć, żeby coś.
0: No tak.
1: I dlatego ja mówię, że dziwne to jest dla mnie też doświadczenie i to pana opinia o Dimaszu jest dla mnie niezwykle cenna i przyjmuję ją z wielką naprawdę radością.
0: Bardzo się cieszę, no, bo tak... Jeszcze niedawno zwróciłeś mi uwagę na to, ja słuchałem jego jakiejś pieśni i on zaczynał barytonem i potem ten skala się poszerzała, pojechał do nieba.
1: No do nieba.
0: Niesamowity jest po prostu.
1: Tak.
0: To jest jeden z niewielu. Na świecie nie ma takich, po prostu nie ma, no i tyle. On jeden jest.
1: My też tak uważamy. Szkoda, no tak. Że polskie media jeszcze tak no jakoś nie za bardzo są odkryli.
0: Nie tego, ale on... No ja mają pretensje do Rosji teraz wszyscy.
1: Ja wiem, że to jest a. Tak, to jest prawda, że...
2: Czy ja mogę?
1: Tak, bardzo proszę.
2: My jesteśmy dorośli. My słuchaliśmy opery, mamy wykształcenie muzyczne i oceniamy Dimasza, no, jako fenomen, i analizujemy jego wykonania, no i jakoś tak teoretycznie. Ale co państwo powiecie na to? Mam wnuka, który w tej chwili ma 5 lat. Gdy miał lat półtora, 2 lata, ja trafiłam na nagranie Dimasza. Lwów ustałych libidii. Ponieważ niedawno zmarł mój mąż, to ta piosenka to była moja. I tak lubiłam jej słuchać. Wiecie państwo, że to moje dziecko, ten Franek, domagał się, żebym ja to jemu puszczała. I doszło do tego, że jeździliśmy po parku, już wtedy była inwazja na Ukrainę rosyjską, a ja zawieszałam na rączce wózka Dimasza i on patrzył i słuchał i prawie zasypiał. Ale jak się kończyło i ja nie włączyłam znowu, to on się budził i się domagał, żeby jeszcze... W tym coś jest, bo my dorośli inaczej, ale to dziecko czuło piękno, bo to jest coś więcej niż śpiewanie.
1: Nie, niż tylko artykulacja jakichś dźwięków, prawda? Tak. Niż wydobywanie, to jest...
2: On przekazuje to...
1: To są emocje, tak, po prostu jakieś przekazuje, głębokie.
2: Jest niezwykle prawdziwy i sugestywny. On jest naturalny, to jest jego natura. On śpiewa tak, jak żyje, jak czuje, jak istnieje. Jak istnieje.
1: Tak.
2: I można być wielkim artystą, można pracować nad rolą, nad stylem, nad wyrażaniem siebie. Ale on to ma chyba.
1: Z góry. Tak.
2: I to jest zachwycające w nim, bo to się czuje. Po prostu słuchając jego.
1: A to nie jest pierwszy przypadek, że dzieci tak reagują na jego muzykę. W internecie dość sporo jest przykładów takich, że pokazują dziecko, które maleńkie, jakieś takie ledwo pierwsze kroczki stawia i wpatrzone.
2: Ale on nie tylko patrzył, on słuchał, przede wszystkim słuchał.
1: Tak, no
2: a
1: sam
2: to,
1: fakt...
2: że ja się brałam na sposób i ten telefonik tam wieszałam, no bo żeby mi było łatwiej pstryknąć, no bo już prawie śpi, a tu nagle się kończy, a oczy jak spotki i jeszcze.
1: Tak.
2: Jeszcze. Mm-hmm. Tak to.
0: A ja to w tej chwili mi się przypomniało, właśnie a propos lat, miałem wtedy jeszcze chyba 11 albo 12, jak a propos Kazachstanu. Zima przyszła, druga zima nasza pobytu tam. Proszę państwa, śniegu to napadało tak, że to jest tak jak było stulecie kiedyś,
1: tak,
0: w Polsce.
1: Tak, taka dotąd.
0: Jeszcze wyżej niż tak. Dotąd. Śniegu nawaliło, jak nie wiem, zasypało tą naszą jurtę, to nie jurtę, a taką jakąś szałas, takie tego rodzaju. I było nam cieplej na niebie, bo przecież śnieg jednak, ale było tak potwornie potem źle, że gdyby Kazachstan nas nie od kopali, to byśmy nie przyjechali.
2: Yes.
0: Takie śniegi padały. I teraz nie, oni narzekają, bo ja rozmawiałem niedawno tam z tym. Niestety nie ma śniegu.
1: Stepy, no tam goły. Też się zmienia klimat jakby.
0: No to nie, tak, no zmienia się cały świat, zmienia się wszystko na świecie. I wtedy tego śniegu było aż na to. Dlaczego jeszcze o tym mówię, bo przypomniało mi się, że tak wysoko śpiewał, ale ja słyszałem, jak bardzo wilki wysoko wyjął.
1: To może to moje
2: jakieś...
1: ma to jakiś...
0: Przysięgam, naprawdę. To była orkiestra niesamowita.
1: Same wysokie częstotliwości.
0: Wie pani, myśmy siedzieli, drżeli ze strachu. One się do nas nie dobierały, ale jak kozacy przecież to odpędzili je.
1: Tak, tak.
0: I one pobiegły gdzieś step dalej. Ale jednego Polaka zagryzły. Przecież w 1942 roku... Nie, którym nazwie?
1: W
0: 41 w zimie zagryzły wilki jednego. Niepotrzebnie wyszedł z tej chałupy, no, gdzieś tam po coś, nie wiem, na wysusio czy coś takiego. No. Mhm. Dosyć go porwały i złapały i zjadły. No. To były przykre historie, ale to mi się przypomniało, jaka to orkiestra była z tych wilków.
1: No tak. Niesamowite takie tak, niesamowite historie.
0: Nie, niesamowite, wie pani. Nie do wyobrażenia tutaj. I więcej ja tego nie słyszałem, ale w lecie to słyszałem, wiecie, wilków, jak, wie pani, irtysz płynie, ale irtysz płynie w tak zwanej
2: korycie.
0: W korycie, prachorycie irtysz dawnej rzeki. Ona, ta dawna rzeka to był ocean płynął wtedy, to no, ja nie wiem kiedy to było, pra, ale w każdym razie w tym mieściło się i jak te wilki siedziały na górze, na dole się patrzą, to one siedziały i potrafiły taką orkiestrę rządzić, że nie wiem, to kozacy od razu strzelali, bo mieli jednak te gwintówki. To one uciekały wtedy.
1: Takie
0: ale aż mi zimno się zrobiło, jak się przypomniałem.
2: No ja tak słucham i wiecie państwo, przychodzi mi na myśl, że tak, wszystko zawdzięczasz Kazachstanowi, Tadeuszku. Bo gdyby tak to wszystko zreasumować, to tak, nos pęknięty i włos na maskę. Poczekaj, żartuję
1: dalej. Ale to jest ciekawa historia.
2: Żartuję dalej.
1: Czy to będzie
2: wysokie relacja. Dźwięki brałeś z przyrody, wilki były. A potęgę głosu masz, boś się nasłuchał pękającej kry.
0: No tak.
2: No i co?
0: Dzwoniła przepięknie.
2: I wszystko masz z Kazachstanu, kochany.
0: No. Ten lód jak pękał, wie pani, takie długie, metrowe te sople, bo on się z kawałeczków się składał. I one tak dzwoniły cudownie, jak najpiękniejsze dzwonki.
1: Ja powiem taką dygresję, że ja bardzo przeżywałam ciszę spotkanie, mając świadomość, że pan jakby nie chce wracać do tych wspomnień. O tak bym
2: bardzo
1: powiedziała.
2: Bardzo to przeżywa.
1: Właśnie. I ja chcę powiedzieć, że dzisiejsza rozmowa to jest jakiś po prostu jakaś symfonia dla mnie, bo tyle pięknych rzeczy pan mówi i mówi rzeczy trudne i mówi rzeczy bardzo ciekawe, interesujące, a nawet zabawne o tym czasie, więc jakby trochę mniejsze mam wyrzuty sumienia, że dzisiaj pana tu goszczę, ze względu na to, że w takiej atmosferze niesamowicie miłej przebiega ta rozmowa. Ja jeszcze, bo ja dość sporo się zapoznałam, po prostu pana poznałam naprawdę już, powiem, że znamy się super, ja znam pana. Jak to było z Marią Callas? No to jest niesamowite w ogóle historia.
0: Wygrałem stypendium na konkurs na tego. Kasio Pustelak i ja wygraliśmy konkurs na 8-miesięczne stypendium przy Laskali, rządu włoskiego. No i przyjechałem to. W październiku oni zaczynają. Sezon nieważny, wszystko to ona śpiewała, ale potem gdzieś koło lutego miała śpiewać Medeę. Przedstawienie, w którym ona dla niej
1: spisała. To było największy chyba jej sukces.
0: Gdzieś tam wygrzebano, ja w tej chwili zapomniałem, ale już byłbym, kto napisał, kompozytor. W każdym razie Medeę śpiewała ona rewelacyjnie. I Ruscy, na stypendium byłem, ale tam byli Ruscy, był cały zestaw
1: rosyjskich tenor,
0: tak dalej, bas, tak. Widerników, taki bas między innymi. I on, Tadeusz, choć, bo ty, ja poznałem język bardzo dobrze, ja po polsku mówiłem tak jak po polsku. No, ty choć będziesz naszym pierwotczykiem. No to jak pierwotczyk, to pierwotczyk. Była Medea i po przedstawieniu przyszedł pan dyrektor La Scali i mówi, proszę państwa, do nich, do ruskich, jako to, za to, że jesteście wyróżnieni i tym podobnie, zapraszamy państwa do pani Callas na dwa słowa, możecie jej pogratulować przedstawienia. No oczywiście ten Wołodzie mi mówi, już tak po rusku powiedział, tak dalej, ona śpiewała, to jest samodzielna, co nie śpiew. No rozumie pani.
1: Tak, też,
0: no,
1: tak.
0: Czyli jest amatorszczyzna, nie śpiewanie.
2: Tak, on tak powiedział?
0: No ale idziemy, wielkie Callas. No i poszliśmy do tego, no i weszliśmy do
1: garderoby
0: tak. Po kolei ładnie ustawili. Ona wyszła tam, bo to podwójna gabinet. Wyszła, nas wpłynęła. I wie pani, że ja zamarłem. Ona coś miała w sobie tak wielkiego, że kazała siebie szanować. I ci Ruscy prawie na kolana opadli. Coś nadzwyczajnego było, wie pani.
1: Ona była taką artystą.
0: Wstrząsająca, jeszcze powiem, taka malutka dygresja co do tego. Ona była akurat, jak próby były do Medei, ona leciała z Ameryki, bo tam miała występy, i coś się samolot spóźnił i tu musiała, zastąpiła ją jakaś pani i śpiewała za nią. No a myśmy mieli obowiązek być na każdej próbie, na jednym z przedstawień. No, nie było kalas, to myśmy w takiej loży grali w karty. No bo co mamy robić, by nie słuchać byle kogo? Graliśmy w karty. I w pewnym momencie cisza się zrobiła i orkiestra zagrała Dresdezonka i Io son Medea. Ona wyszła. Niesamowite uczucie było, wie pani, teraz...
1: Od razu zelektryzowało mnie po teraz, prostu cały organizm.
0: Ja teraz mam krew, nie leci, zatrzymała się chyba. Coś niesamowitego. Ona miała w sobie nadczłowieczeństwo jakieś. Coś ponad talent się unosiło nad nią. Z niej emanowała wielkość. Jednym słowem może określę.
1: Mam pytanie, czy widział pan może film, który teraz się ukazał? Jakie wrażenia w ogóle?
0: Pozytywne, no Boże mój, przecież każdy ma swój początek i koniec. Ona miała koniec niestety słaby.
1: Smutny,
0: no,
1: taki,
0: ale
1: trochę smutny.
0: Tak, co zrobić? No. Takie jest życie. Tak,
2: ale ile dokonała?
1: Właśnie.
0: Ale ile dokonała właśnie, przecież... Przecież ona niesamowita była, z nią to bali się śpiewać tenorzy przeważnie. Do Di Stefano najwięcej jeszcze wytrzymywał z nią. Tak.
2: Pięknie śpiewający tak. Zresztą.
1: To jest niesamowita historia i że pan miał okazję być.
0: Tylko dzięki temu, że ja byłem pierwotczykiem.
1: Tak, tak.
0: A jeszcze powiem pani taką historię a propos moją i mojego. Kiedyś tam po różnych perypetiach zostałem zaproszony do Rosji na tournée jako Kawaradosi i jako Pinkerton, czyli Tosca i Butterfly.
1: Tak.
0: Ale tu mnie trafiło mi się. Kupiłem przepiękny kożuszek zakopiański, przepiękne buty miałem długie z cholewami, rękawice, papacha, wszystko nowiuteńkie. No i w taką wiugę, bo to w lutym było, pojechałem do Rosji, poleciałem. I wysiadłem z tego i ten, ja dzwonię tam do Borszowo, że czy mogę przyjść na próbę. A z jakiej racji? Ja mówię, tam mój kolega taki, taki. A to jak do kolegi, to proszę przyjść. No i ja idę, wie pani, i nie wolno wejść. Próba była na tej Bolszoj Zał, na Kremlu, na sali kremlowskiej. No wiuga, wie pani, to burza, no burza śnieżna. A ja ubrany cudownie tego sobie idę i tego patrzę, stoją tak, armiejcy przed drzwiami stoją, a ja tylko, o! Udałem, że ja coś mam tutaj, nie? Że przepustkę mam.
1: Tak.
0: Oni zasalutowali. Przepuścili mnie. Mało tego. Ja idę, przecież ja nie znam tego tam, ale powąchałem, ja wiem, jaki jest zapach śminki, zapach teatru. Wiem, którędy ja po tym zapachu idę. Doszedłem do garderoby, pukam, wajdzie. Ale i mój ten Sania, ten bas, z którym byłem właśnie u Kalasa, robi grym, czyli się charakteryzuje. No ja wszedłem i mówię, zdarł! A on nic, tylko tam poszedł. Tadeuszka! No już twoje masz, jak ty się skopał? Ja mówię, ja dał salut, oni mnie puścili. Ty to jesteś niesamowity. Takie zdarzenie miałem.
1: Tak.
0: Mam dużo ciekawych.
1: Takich anegdot jest niesamowite, naprawdę. I tyle takiego...
0: Kiedyś przyjechałem do Gdańska, nie będę mówił, z kim śpiewałem, ale baryton. Carlosa mamy, wie pani. Carlos tam strzelili w Mahira pozę i on padł. No i leży, ale on ma zaraz za chwilę ma potężną arię. No i dyrygent się butata, butata. A ja podpowiadam, a on mówi...
2: Słowa mówisz.
0: Podpił sobie porządnie. A ja mówię, o wschodzie słońca, o wschodzie słońca.
2: O wschodzie słońca.
0: A on mówi, a melodia? Pięknie. Autentycznie.
1: Nie, to jest...
0: Nie znam. A druga to cała Warszawa wyła ze śmiechu. Ta Warszawa na widowni w Teatrze Wielkim na Butterfly. Jak dziecko, wie pani, zachorowało. Ale złapali jakieś tam dziecko drugiej pani i mówi, nic, tylko ubrali to, i ty, nie tylko się, ty nic nie mów tam i tylko baw się, jak podejdzie ten pan do ciebie, coś, ty się nie zwracaj, tylko dalej baw się. No i ten pan Chiorski, no. Andrzej Chiorski, och, jakie piękne dziecko, co za blond włoski, powiedz, jak się nazywasz? Kazio! Co panie, cała widownia wyła ze śmiechu, nie mogli, Rumowska nie mogła dalej śpiewać. Tak, takie dwie najciekawsze. Dużo było ich takich, ale nieważne.
1: Tak.
2: Tadeusza można słuchać i
1: ale
2: słuchać.
1: To jest rzeczywiście, to naprawdę, to jest tak interesujące i tak w świetnym sposób przekazu, taka narracja niesamowicie.
0: A jeszcze pani coś, państwu powiem coś bardzo ciekawego, jak ruszał Irtysz. Czekaliśmy na to jak na zbawienie, bo już wszędzie było zielono, tego, a Irtysz jeszcze stał. I nagle zaczęły huczeć, huki, armia strzela. No.
2: Pęka lód.
1: Tak.
0: I patrzymy, to się podnosi do góry i zaczyna płynąć. Jezu, co za wrażenie było, mówię pani.
1: To do tej pory czuć, to słychać tak, prawie. Tak.
0: Do tej pory to czuć.
2: Ja żartowałam o tych wspomnieniach z Kazachstanu, ale wiecie państwo, myślę, że ten pierwszy okres życia, który Tadeusz z rodziną spędził w Kazachstanie, ten jakże trudny, bo to była właściwie walka o przetrwanie.
1: Tak.
2: Jego to ukształtowało, bo ustawiło w osobowości dziecka hierarchię ważnych rzeczy. Ważne jest, żeby żyć. Ważne jest, że to przeżyć. Życie jest jedyne i piękne, bo idzie wiosna, bo pęka lód najwyższy, prawda?
1: Tak.
2: Jest pięknie, kiedy śpiewają w okolicy.
0: Tak.
2: Jest pięknie, kiedy można być wreszcie wolnym człowiekiem i wrócić tam, gdzie marzy matka, skąd pochodzi. I pięknie jest mieć przyjaciół, bo jednak był taki, który powiedział, nie skacz na głowę.
1: Tak. Zgadza się.
0: No tak, miałem
2: więc, to wszystko, mimo że było tak ciężko, było tak trudno, kształtowało charakter i dawało takiego kopa, asumpt do tego, żeby dążyć
1: do jakiegoś swojego do celu, tak. Do takiego...
2: I potem nawet ten czas trudny w tym łobezie, tadziku.
0: Tak.
2: I to, że było fajnie, bo ty grałeś sobie z dzieciakami, a potem ta matura i to przerażenie, no coś z sobą trzeba zrobić.
1: Tak.
2: No i szansa, ta Łódź. No i tam doceniono to, co z nieba.
1: Tak.
2: I wtedy przydała się wytrwałość, świadomość dążenia do celu.
0: Ale bardzo ciężko musiałem na to pracować.
2: No.
0: Bardzo ciężko. A Ruscy do mnie tu mówili tak, ty совсем ruski. Głaza uski, łok krutoj, a nasz lipiosko łok krutoj. Jaki ty paniak mówię? Ty ruski.
1: Tak. No. Ale to jest takie...
0: Ja, głaza uski, nos lipioska, łop krutoj.
1: Ja jakby tak powoli pewnie zbliżamy się do końca naszej rozmowy, niezwykle ciekawej. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, tylko mówiłam panu, że jesteśmy fanami Dimasza, a ja bym chciała posłuchać jeszcze tylko, gdyby pan o swoich fanach powiedział. Ma ich pan na pewno rzesze? Miłośników pana talentu, głosu.
2: Mój mąż.
1: Właśnie.
2: No, ja moja też. Żona. Ale wiecie państwo, ze mną to tak nietypowo, bo ja fanką stałam się No, dopiero nie tak bardzo dawno, bo tak naprawdę to posłuchałam nagrań, które nieliczne niestety,
1: właśnie,
2: ale Tadeusz ma. Są nagrania w operze, tylko je trzeba wykopać i trzeba się zgłosić tam, żeby to wszystko nie przepadło.
1: To byłoby tak dobrze, żeby je opublikować, bo tak nie ma za dużo takich nagrań.
2: Proszę mi wierzyć, że tak jak on śpiewa Stefana tą arię Matko moja miła, ojej, prawda? Tą przepiękną arię, koronną arię właściwie tak, strasznego tak. dworu. Nie śpiewa nikt. Mnie teraz mrówki chodzą po
1: rękach. Nie wiem, czy pan widzi, co ja tu trzymam.
2: O!
1: To jest pana płyta,
3: którą...
1: która została panu, że tak powiem, zabrana i będzie oddana, tylko ja chciałam ją pokazać jeszcze. Chciałam pokazać tutaj, że mamy taką płytę, którą pan wydał i no chcielibyśmy taką płytę.
0: No tak, no proszę bardzo. No.
1: Ja, oprócz pani, pana żony, ktoś jeszcze, pan by opowiedział o fanach, do czego byli zdolni pani? Na rękach nosili?
0: Tak, ja dużo mówić i długo mówić, ale uciekają mi wątki.
1: Tak.
0: Uciekają mi po prostu wątki, wie pani, bo ja dawno nie rozmawiałem, jest mi trudno trochę mówić, bo jak wiadomo, nie jestem pełno... No, przeszkadza mi to, no i tyle. No.
2: Ja,
0: proszę pani, ja byłem duszą towarzystwa zawsze. Naprawdę, jak się zabawy były.
1: I nadal jest pan, bo tutaj jak... słyszymy głosy z zaplecza radiowego, jest pan nadal...
0: Jak były zabawy, jak były jakieś przyjęcia, to Tadziu, ty jesteś Tamada, wie pani, to Tamada to jest z Gruzji zwzięty. Tamada to jest ten, który prowadzi całą uroczystości. I on to znosi, nie wolno, jak Tamada nie wzniesie, to nie wolno. Tak. Pozwoli, proszę bardzo. I to ja zawsze byłem tym Tamada. A ja uwielbiałem to i kochałem, bo mówię, że muszą mnie słuchać. No, tak. Jednak,
2: no właśnie, właśnie. Ale wracając do tych fanów.
0: Ale nie byłem głupim tenorem.
1: A skąd to pojęcie głupi?
0: Takie jest pojęcie, no. Głupi jak tenor, mówię. Ojej, a rozmawiałeś z barytonem, rozmawiałeś?
1: No, tak, ale ja powiem, że to no, chyba coś złośliwi ludzie wymyślili. Dla mnie to i ty jest
0: nie, ale wie pani, takie jest powiedzenie. No,
2: no jest dużo dowcipów krążących.
0: Mnie to nie ubliżało, ja się śmiałem z tego, co mi to wchodzi. No.
2: Ale wracając do tych fanów, przecież Tadeusz do tej pory, gdzie się nie pojawi, to wszędzie spotyka się z ogromną życzliwością, z wspomnieniami studentów.
0: Którzy...
2: Też. Ty mnie nie denerwuj. Ale zapraszali jeszcze przecież z Delfinką. Wyjeżdżaliście, bo studenci, którzy zrobili karierę za granicą, a nie mało takich miałeś, zapraszali Tadeusza z żoną na pobyt. To rzadko się zdarza, żeby nauczyciela musi być mistrzem, żeby
1: oczywiście,
2: go traktować. Do tej pory przecież w Filharmonii Tadeusz ma miejsce dla siebie i dla swej żony byłej. No ja się tam przytulam tak cichutko
0: teraz.
2: Korzystam z okazji, ale...
1: To jest wyraz wielkiego szacunku.
2: Wielkiego szacunku.
1: Tak, że jest...
2: Zresztą powiem państwu, że właściwie Tadeusz z Delfiną Ambroziak tworzyli taką parę wzorcową artystów, muzyków, którzy żyją w zgodzie, wspierając się wzajemnie w zawodzie. I to takie pokazowe małżeństwo. I gdy Delfina odeszła, to właściwie dla mnie to było bardzo trudne.
0: No właśnie.
2: No ale jak on tak obcesowo zdecydował się.
1: To jest ale...
2: I jeszcze tak, Bożenka, no, była świadkiem.
1: Tak.
2: Czy wiecie państwo, to jest taki gagatek. No, ani mnie w oczy nie spojrzał, ani za rękę mnie nie wziął. I kiedyś jesteśmy w gronie znajomych, Bożenka
1: była świadkiem,
2: tego, bo on mówi, że skąd, nie, to żalana. Tak. I wiecie państwo, no, rozmawiamy, bo ja prowadzę koncerty, prowadziłam na Politechnice. No i po koncercie rozmawiamy, było tak, tak. No ale ja mam obowiązek jeszcze podpisać umowy z wykonawcami i tak dalej, więc przepraszam, No i żegnam się. Cmok, cmok, cmok, cmok, a on stoi na końcu. No to też cmok. A on, aktor wychowany, wiecie, na Szekspirze, na Molierze, na Goethe, odchylił się do tyłu, palucha wyciągnął. Ty będziesz moją żoną.
0: To jest nieprawda.
2: Myślę sobie.
1: Nie. Ale Bożenka świadkiem. Ale Bożenka świadkiem.
2: Ale słuchajcie państwo, no wzruszyłam ramionami, no co za tupet, no i w ogóle skąd i dlaczego?
0: No tak.
1: W jakimś wywiadzie pojawiło się słowo mobbing.
2: Potem mnie poprawiono, to stalking.
1: Stalking.
2: No już teraz wiem, że to jest jednak różnica. Natomiast wiecie państwo, wracając jeszcze do tych czasów przed, kiedy mi w ogóle w głowie nawet nie przemknęło, że coś takiego się wydarzy, a wydarzyło się, Bogu dzięki. To żeby było śmieszniej, jak chodziliśmy do opery z moim mężem czy do filharmonii, bo mieliśmy karnety. Ja byłam zainteresowana zawsze głosami żeńskimi, bo ja też śpiewałam troszeczkę. No w chórze filharmonii śpiewałam wiele lat z przyjemnością, ale dla przyjemności tylko. Natomiast nie tak zawodowo, prawda? A mąż mój, no wsłuchiwał się w głosy męskie. I wiecie, kto był jego fanem? Kto był jego wzorem i takim najpiękniejszym brzmiącym tenorem w operze łódzkiej? Tadeusz Kopacki. Ja podziwiam delfinę. Mój mąż Andrzej podziwiał Tadeusza.
1: Tam już ktoś nad tym wszystkie te nitki wiązał.
2: Proszę
1: tam
2: Państwa,
1: gdzieś.
2: Oni tam siedzą na górze i nas pilnują.
0: Jakoś to poszło. Tak,
1: tak. Tak.
2: No to takie dygresje, ale
1: naprawdę nie są.
2: No, tembr głosu przepiękny. A poza tym, kiedy się jego słucha, to ta żarliwość śpiewania. To jest tak właśnie to coś, co się czuje u Dimasza.
1: Taką autentyczność.
2: U Callas. Tę radość i szczęście, że się może wyrazić siebie. Nie każdy to ma.
1: Nie, nie, nie.
2: I dlatego niektórzy śpiewają w chórze. Ale Tadeusz też zaczynał od chóru.
1: Też ja wiem. Tak, wiem.
0: Ale przypomniało mi się coś innego, że były lata, załóżmy, bardzo gorące w Kazachstanie i wtedy były tak zwane wiewy wiatru. Ciągi takie,
1: tak,
0: wie
1: pani, tak. Jakby
0: tunel tu, tunel tam, a między, nic się nie działo. I takie te tunele, jak szły, to zrywały chwasty takie duże panie, te rykety pole.
1: Tak.
0: I moja mamusia umierając, ja przy niej była, a powiedziałam, Tasiu, a ty pamiętasz perykety pole?
1: O Jezu, pamiętam. Czyli to musiało bardzo w podświadomości utknąć. Tak, wyryło.
0: Bo myśmy to łapali i potem wiązali i mieli na opał.
1: Tak,
0: bo
1: tak.
0: To co opisał dokładnie Prus, ten Sienkiewicz w ogniem i mieczem. Przez stepy toczyły się perykety pole.
1: Tak.
0: I ten obraz, bo to było powiązane z tym, że ja tam był Fatą Morgana,
1: mogłaby.
0: Widziałem, nie raz, nie dwa. Jak poszliśmy w step, to potem nie wiedzieliśmy, kiedy wracać. Ale ja się nauczyłem od ruskich Kazachów. Powiedzieli mi, jak to robić, żeby trafić z powrotem na to samo miejsce. I trafiałem zawsze.
1: Ależ niesamowite, tak. Niesamowite.
0: Nauczyli mnie tego. Tak, tak. Ale te burjany po ukraińsku. I te burzany, jak się toczyły, to było coś niesamowitego, wie pani.
1: No, to są
0: całe pole zasiane, potem doły, wszystko. Łapaliśmy, ile się dało, bo to potem na
2: przeżycie.
0: Na
2: Tak.
1: A ja mówię, pan opowiada o takich doświadczeniach, a my podróżujemy i podziwiamy współczesny Kazachstan. Ja byłam już na wiele.
0: Nieprawdopodobny skok jest cywilizacyjny. Tak. To jest
1: skok, sama Astana, o której pan wspomniał, to jest Singapur po prostu.
0: Ja widziałem, nie chcę pojechać. Namawiali mnie koledzy, chodź pojedziemy, my nie pojadę, bo tam tego Kazachstanu już nie ma.
1: Tak.
0: Po co mi taki Kazachstan nowoczesny? Nie ciekawi mnie.
1: Ja wiem, no a nas ciekawi.
0: Widziałem tych jak z sokołem, oni na polowanie do tego jechali, na te papachy wielkie mieli, no i oczywiście łuki.
2: Może fajnie byłoby właśnie tak zobaczyć. Jak było kiedyś?
1: Ja za 3 tygodnie jadę.
2: A jak teraz?
1: Mogłabym, tak, za 3 tygodnie lecę.
0: Bilety już są, dokąd?
1: Tak. Do Astany, z Astany jadę do, na Mangystał, to jest tam koło morza, tam gdzie jest Aktau.
0: Aha,
1: Aktau, czyli tam i Mangystał to jest kosmiczny teren. Tam jest kosmiczny teren. Aha. I to jest ten ukształtowany 150 milionów lat temu, a jeszcze stamtąd Semipałatyńsk.
0: Semipałatyńsk.
1: Pawłodar prawdopodobnie.
0: Pawłodar, tak. Majs, Pawłodar, tak. Majs, Semipałatyńsk. I, tak. I tutaj były doświadczenia atomowe.
1: Tak, tak. I my tam,
0: na
1: to jest,
0: stepie tam.
1: Tak, my tam właśnie taki, bo tam jeszcze nie byłam, bo ja byłam w innych regionach, także...
0: I nie pamiętam, jak się nazywa ten poeta kazachski.
1: Abaj?
0: Abaj zbuntował Kozaków w Almaty, na Almaty,
1: tak.
0: W stolicy. Protesty przeciwko doświadczeniu bomb atomowych na Kazachstanie. Zaprotestowali nawet, żeby pod ziemią nie robili tych doświadczeń.
1: Czyli to nie był Abaj, tylko inny, bo Abaj trochę wcześniej zmarł. Ja myślałam, bo Abaj jest najbardziej popularnym poetą kazachskim. Aha. I dlatego ja tu rzuciłam hasło Abaj.
0: Ale ja niestety nie, z tej mańki ja
1: tak,
0: nie.
1: Tak. Ja proszę mi powiedzieć jeszcze tak już właściwie kończąc, niech pan da nam jakąś receptę, państwo dadzą nam receptę, jak zachować tak dobrą kondycję, tak dobrą energię, taki humor, żeby jeszcze w tak eleganckim wieku.
0: Pić soki, które się da. kochać, jeszcze raz kochać. I być kochanym.
1: O tak, piękne, naprawdę piękne, że tak powiem, piękne. We dwoje.
0: Nie być zazdrosnym o nic, nikomu niczego nie zazdroszczę. Tak. Moi koledzy porobili karierę, a ja śpiewałem i miałem tych przedstawień zawalenie.
2: Pięknych.
1: Tak. Ja ze swej strony bardzo, bardzo serdecznie chciałam podziękować za tą niezwykle ciekawą, przyjemną rozmowę państwu tutaj.
0: Powiem pani jeszcze tylko na zakończenie, że jakbym tak się zastanawiał i po kolei opowiadał co rok do roku, co się działo, to niesamowite rzeczy się działy, wie pani, w tym Kazachstanie.
1: Tak.
0: Przeżywaliśmy wstrząsy, rozpacze, nadzieje, a zwłaszcza jak przychodziła zima, nie było co jeść absolutnie. Nie było chleba tygodniami, nie mój chleba. Nie było w ogóle nic do zjedzenia. Potrafiliśmy 10 dni nic nie jeść, tylko woda.
2: Dzieci umierały.
1: Tak,
0: dzieci
1: tak.
0: Umierały. Dzieci spuchnięte były, miały wodę w nogach. Ja nie miałem, ani mój brat. Nie wiem, na czym to polegało.
2: No,
0: nie
2: miałeś
0: wiem.
2: Matkę, geny, która może. Nad wami czuwała.
1: Tak.
2: No. I która z kłosków potrafiła zrobić jakieś.
0: No tak, jest, tak. Kłoski tak, to razem jest. Zbieraliśmy. To
2: no,
0: tak.
2: Wiesz.
1: Także te historie... Ja tak.
0: Wie pani, oni jurty mieli, to albo takie swoje domy, dach nisko, bo to ja się mały byłem, ale sięgałem, bo się wdrapywałem. Oni suszyli ser.
1: Kurt.
0: Kurt. Kurt się nazywał. Wie pani, on
1: tak,
0: robią?
1: Tak, ten twaróg suszony.
0: Tak sobie wyciska, kładzie i kładzie, wiesz,
1: tak.
0: I no, takie kuleczki.
1: Takie kuleczki.
0: To, ale podłużne. I wie pani, brat mnie podsadzał, a ja...
1: A to były bardzo pożywne. Bo...
0: Kradliśmy ten kurt, no, się udawało.
1: To nawet nie liczy się to jako nie, zło czynione, bo to jest dla...
0: A i rymczyk, zna pani?
1: Tak.
0: I rymczyk
1: to jest ten ser
0: jest
1: taki.
0: Niesamowite, tak, to był luksus. No.
1: Tak.
0: Ja tylko widziałem, że jest.
2: A jaki to irymczyk?
1: Irymszyk to jest biały, taki biały ser. Tak, taki.
0: No, ale specyficzny jakiś tak. Taki, wiesz.
1: Te smaki są inne takie
0: inne,
1: w Kazachstanie.
0: Absolutnie inne, tak.
1: To pewnie takich tych typowych potraw pan pewnie nie jadł, takich tych...
0: Baraniny
1: jadłem.
0: Baraniną mnie poczęstowali, tak. Jakby, to tak. Baraninę, ale pieczoną na ogniu, no w ognisku. Tak. To mnie poczęstowali kawałkiem baraniny. Miałem szczęście, nie wiem, bo byłem pastuchem zresztą.
1: Niesamowite.
0: Barany też pasłem.
2: No.
0: Dosłownie.
2: Na
0: koniu jeździłem, na konia, konia mi dali.
2: Po co baronie cygańskim ci się przydało? Naprawdę! Jest nawet, znaczy nagrany baron cygański na płycie. Tadzik puszcza mi ten, ja patrzę. Delfina przepięknie śpiewa, Tadzik śpiewa, Barinkaja. I w pewnym momencie jest scena, że Tadeusz siedzi na pięknym koniu,
0: tak,
2: i siedzi, hamuje i to dobrą chwilę, to nie tak,
0: tak
2: że...
0: No, nie dali, wie pani, najgorsze, że mnie nie dali próby. Ja nie przypomniałem sobie dokładnie, jak to lejce...
1: Tak, tak, tak.
0: No, ale ja.
1: Ale poradził pan
0: ale
1: sobie.
0: Ale tak, poradziłem sobie, pojechałem. Nawet trwał.
2: I wcale nie potrząsa nim kontakt, byle jak.
0: Tak, tak.
2: Trzyma się bardzo dobrze.
1: Ja powiem, nasi słuchacze dzisiaj, kiedy opublikujemy ten wywiad, będą niezwykle zachwyceni po prostu słuchaniem pana. Będą zachwyceni.
3: I barwą głosu.
1: I barwą głosu. Przepiękna barwa głosu. Tutaj jest w ogóle...
0: Ja miałem barwę głosu ładną. Naprawdę.
1: I mam, i mam, i mam.
0: Nie będę za skromny. Naprawdę lubiłem mówić.
2: Muszę sobie wziąć to pod uwagę.
0: Tak. Umiałem mówić. Budowałem piękne zdania. Teraz jestem stary dziad i nic jakoś
2: nie zostało.
1: Nie ma tu takiego pojęcia. Ja też nie uważam, że za słuszne. My
0: za
1: mówimy,
0: dużo mi nie zostało.
1: Nie, jest pan w eleganckim wieku i tak się mówi. Nie ma takiego pojęcia jak, nie wiem, to jest...
0: Sklerozy nie mam oczywiście.
1: Nie, nie, nie, nie. Broń Boże. Broń Boże. Więc tak.
4: Obiecałeś 100 lat w Grotnikach.
0: To oczywiście, no, naturalnie, że tak. Będzie Kinderball, a ja nie stanę już.
2: Kinderball, to już.
0: Trzeba się bawić.
1: Będziemy trzymać kciuki, cieszymy się już teraz cieszymy się, a związku...
3: My też będziemy świętować te
1: A my będziemy to świętować, będziemy o tym pisać,
0: dobrze,
1: mówić.
0: Dobrze, już zabawiam audycję.
1: Tak, tak. Możemy nawet gdzieś tam po cichu towarzyszyć, żeby nie przeszkadzać. Zbyszek, ja ze swej strony ogromnie dziękuję w sposób szczególny za przekazanie tych doświadczeń związanych z pobytem w Kazachstanie, bliskim nam skądinąd z powodu Dimasza. No i też powiem, że temat Polaków deportowanych do Kazachstanu jest też taką naszą, takim dyżurnym tematem, taką też naszą misją naszego radia, bo o tym też chcemy opowiadać. A to, że mogliśmy posłuchać tego od bezpośredniego świadka wydarzeń, to jest bardzo dla nas ważne i cenne.
0: Ja starałem się nie mówić, co bolało.
1: Tak.
0: Bo bardzo bolesne to było.
1: Tak, ja sobie z tego zdawałam sprawę, dlatego ja osobiście nie wiem, czy nie mniej jak pan przeżywałam. Ja absolutnie przeżywałam po prostu,
0: bo rozmawiała pani prawdopodobnie z innymi ludźmi, prawda?
1: Ja rozmawiałam i wiem, że to jest zawsze po prostu
0: oj,
1: bardzo...
0: Oj tak, oj tak, oj tak.
5: Wszystkim ja to znam, bo mój kolega pojechał.

inaczej mówił, że od lat tysiąca chyba dusza wracająca spoza grobu dla pokuty wprowadza w port zegar ten

жүргендер. Ахая! Азыры қасыздер көрісі қане? Бәріміз қане

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来？

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

0: 领军墨化封侯氏，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

0: 美国族。Are you ready？
1: 兄弟们。

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗

기름에 타가다 타가다 타가다 타가! 락배트!

0: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
1: One song story.
2: История одной песни.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Dimash. W kolejnym wydaniu audycji z cyklu Historia jednej piosenki. Wita Was Artur Bartkowski. Dzisiejszy wieczór poświęcony będzie utworowi The Pearl Fishers w wykonaniu Dimasha Kudaibergena i Placido Domingo. Są w muzyce takie spotkania, które można opisać jednym zdaniem. Dwóch wybitnych artystów wykonuje razem znany utwór. Ale czasami za tym jednym zdaniem kryje się historia znacznie większa niż sam występ. Historia o dziecięcym zachwycie, o mistrzach słuchanych z kasety, o wyborze własnej drogi i wreszcie o chwili, w której człowiek, którego przez lata oglądało się z daleka, staje obok nas na tej samej scenie. W dzisiejszej historii jednej piosenki cofniemy się do Budapesztu, do Akademii Muzycznej imienia Ferenca Liszta. 10 grudnia 2023 roku spotkali się tam Placido Domingo i Dimash Kudaibergen. Wykonali jeden z najsłynniejszych męskich duetów w historii opery. O Fond du Temps Ça z Poławiaczy Pereł Georgia Bizeta. Nagranie zostało pokazane publiczności programu Virtuosos 19 stycznia 2024 roku. I właśnie od kilku pierwszych sekund tego wykonania zaczniemy. Nie po to, żeby od razu usłyszeć wszystko, tylko po to, by wejść w jego klimat. Spokojny, niemal wspomnieniowy, a jednocześnie podszyty czymś, co w tej operze okaże się bardzo kruche. Przyjaźnią, wystawioną na próbę. Posłuchajmy więc początku tego spotkania. Placido Domingo i Dimash Kudaibergen o Fond du Temps Ça z opery Poławiacze Pereł Georgia Bizeta. Zaledwie kilkadziesiąt sekund, które od razu wprowadzą w nas w świat tej historii. Dwóch głosów, dwóch przyjaciół i jednego wspomnienia.

Żeby zrozumieć, dlaczego ten duet tak dobrze znosi upływ czasu, trzeba cofnąć się o ponad 160 lat. George Bizet miał zaledwie 25 lat, kiedy w 1863 roku w paryskim Théâtre Lyrique wystawiono Les Pêcheurs de Perles, powiaczy pereł. 12 lat później świat miał poznać Carmen, która całkowicie przyćmiła większość wcześniejszego dorobku kompozytora. Ale poławiacze pereł przetrwali. W ogromnej mierze właśnie dzięki niezwykłej melodyjności partytury i jednemu duetowi. Akcja została umieszczona na dawnym Ceylonie, dzisiejszej Sri Lance. Z punktu widzenia współczesnego odbiorcy jest to oczywiście XIX-wieczna europejska wizja egzotycznego świata, a nie dokument etnograficzny. Dla Bizeta i jego librecistów była to przestrzeń oddalenia, miejsce, w którym można było opowiedzieć historię o namiętności, lojalności, zazdrości i obowiązku. Dwaj przyjaciele, Nadir i Zurga, kiedyś zakochali się w tej samej kobiecie. Była nią Leila. Aby ocalić przyjaźń, postanowili z niej zrezygnować. Kiedy spotykają się ponownie, wracają pamięcią do chwili, gdy zobaczyli ją po raz pierwszy w świątyni. I właśnie wtedy rozpoczyna się Au fond du tombeau. To ważne. Ten duet nie jest prostą deklaracją braterskiej przyjaźni. Jest wspomnieniem, w którym od początku znajduje się zalążek przyszłej katastrofy. Obaj mężczyźni śpiewają o tej samej kobiecie. Obaj są poruszeni tym samym obrazem. Obaj próbują przekonać siebie nawzajem, że przyjaźń jest silniejsza niż miłość. Słuchacz wie jednak, albo za chwilę się dowie, że Nadir nie dotrzymał obietnicy. Uczucie do Leili nie zniknęło. Dlatego muzyka Bizeta jest tak niezwykła. Melodia brzmi jak pojednanie. Ale dramaturgia opery mówi nam, że pod tym pojednaniem drzemie konflikt. To piękno chwili, która nie może trwać wiecznie. Zanim wrócimy do Dimasza i Dominga, posłuchajmy przez chwilę, jak ten duet brzmi w jednym z najbardziej klasycznych, historycznych zestawień. Jussi Björling jako Nadir i Robert Merrill jako Zurga. To właśnie ten kontrast jasnego tenoru i ciemniejszego barytonu stał się jednym ze znaków rozpoznawczych tego utworu.

Au fond du temple saint jest duetem skonstruowanym na kontraście, ale nie na rywalizacji wokalnej. Nadir jest tenorem, Dzurga barytonem. Jeden głos wnosi blask, drugi ciężar i fundament. Bizet pozwala im najpierw opowiadać, a później splata ich linie tak, aby w kulminacji nie brzmieli jak przeciwnicy, lecz jak dwóch ludzi próbujących ponownie wzbudować wspólnotę. To właśnie dlatego ten fragment tak często funkcjonuje poza całą operą. Można nie znać wszystkich szczegółów fabuły, a mimo to odczytać podstawowe emocje. Wspomnienie czegoś pięknego, próbę pojednania i potrzebę zaufania. Metropolitan Opera nazywa ten duet jednym z najbardziej znanych numerów przeznaczonych na tenor i baryton w całym repertuarze operowym. I tutaj zaczyna się druga historia naszego odcinka, bo Placido Domingo nie spotkał się z tym utworem po raz pierwszy w Budapeszcie w 2023 roku. Przeciwnie, nosił go w swoim repertuarze od dziesięcioleci. W 1970 roku Placido Domingo nagrał Au fond du temple saint z amerykańskim barytonem Sherrillem Milnesem i London Symphony Orchestra. Wtedy Domingo był nadirem, śpiewał partię tenorową, rolę, którą ponad pół wieku później w Budapeszcie przejmie Dimash. To zestawienie jest fascynujące nie tylko z powodów historycznych. Domingo przez ogromną część kariery był jednym z najważniejszych tenorów swoich czasów. W późniejszych dekadach zaczął natomiast wykonywać partie barytonowe. I właśnie dlatego w duecie z Dimashem może stanąć po drugiej stronie muzycznego dialogu, jako Dzurga. Jeżeli potraktujemy te dwa nagrania jak dwa zdjęcia wykonane temu samemu artyście w odstępie ponad 50 lat, otrzymujemy coś niezwykle rzadkiego. W jednym utworze możemy usłyszeć nie tylko historię kompozycji, lecz również historię całego artystycznego życia. A teraz najważniejszy dźwiękowy punkt odniesienia dla naszej opowieści. Cofamy się do 1970 roku. Proszę zwrócić uwagę na Placida Dominga. Tutaj nie jest jeszcze Dzurgą. Śpiewa Nadira, czyli dokładnie tę partię, którą ponad pół wieku później wykona u jego boku Dimash. Obok niego Sherrill Milnes jako Dzurga.

0: Słuchając tego archiwalnego nagrania i późniejszej wersji z Dimaszem, nie ma sensu urządzać konkursu "Kto śpiewa lepiej". To dwa różne momenty historii, dwa różne sposoby używania głosu i dwie odmienne sytuacje artystyczne. Znacznie ciekawsze jest pytanie, co oznacza fakt, że człowiek, który kiedyś był młodszym głosem tego duetu, po 5 dekadach śpiewa jego dojrzałą, barytonową stronę z artystą należącym do następnego pokolenia. Dla Dimasza to spotkanie miało jeszcze jeden, bardzo osobisty wymiar. W grudniu 2023 roku przypomniał, że w jego domu znajdowała się kaseta z koncertem trzech tenorów. Był rok 1999. Dimasz był dzieckiem. Placido Domingo, Luciano Pavarotti i José Carreras należeli wtedy do najbardziej rozpoznawalnych głosów świata. Możemy sobie wyobrazić tę sytuację bez żadnej przesady. Mały chłopiec w Kazachstanie słucha artystów występujących na największych scenach, a wiele lat później sam staje obok jednego z nich. W materiale Virtuosus Dimasz mówił już wprost, że spotkanie i praca z Domingiem były dla niego spełnieniem dziecięcego marzenia. To bardzo dobrze pasuje do cyklu historii jednej piosenki, bo nagle okazuje się, że historia utworu nie zaczyna się dla nas w 1863 roku i nie kończy w 2024. Ma jeszcze jedną oś czasu. 1999. Dziecko słuchające trzech tenorów. 2023. Juror międzynarodowego programu siedzący obok Dominga. 2024. Światowa publikacja ich wspólnego duetu. I wreszcie 2025. Kolejny symboliczny wspólny występ. Tę historię najlepiej na moment oddać samemu Dimaszowi. W krótkim materiale przygotowanym przez Virtuosos opowiada on o spotkaniu z Domingiem i o tym, jak dziecięca fascynacja sprzed lat stała się rzeczywistością. Posłuchajmy fragmentu tej wypowiedzi.
1: In Budapest my dreams come true, because all my life, from my childhood time, I had a dream to meet with Placido Domingo and to work with him together. I told him, I come to music because of you. And when I was 5 years old, I had a VHC with his concert. So in that time, from that time, I believe to our meeting. So Budapest, it's amazing. I love Budapest.
0: Warto podkreślić kontekst programu. Dimasz nie pojawił się w Virtuosos jako uczestnik walczący o ocenę. Był członkiem międzynarodowego jury i mentorem dla młodych muzyków. Przewodniczącą postacią projektu pozostawał Placido Domingo. Obok nich znaleźli się artyści i ludzie kultury z różnych krajów, a cały format był skoncentrowany na wyszukiwaniu młodych talentów muzyki klasycznej. To zmienia sposób, w jaki warto patrzeć na duet. Oczywiście Dimasz mówi o Domingu jako mistrzu i jednym z ludzi, którzy inspirowali go od dzieciństwa. Ale na scenie nie występuje jako uczeń podczas lekcji. Ma własną międzynarodową karierę, własny język muzyczny i własną publiczność. Spotkanie staje się więc jednocześnie hołdem i partnerstwem. W materiałach zza kulis widzimy próby rozmowy i wspólną pracę. I być może właśnie tam najlepiej widać sens całego projektu. W muzyce klasycznej tradycja nie polega na konserwowaniu przeszłości pod szkłem. Ona istnieje wtedy, gdy ktoś przekazuje doświadczenie następnemu artyście, a ten wnosi do niego własną osobowość. Zejdźmy teraz ze sceny na zaplecze. W tych krótkich ujęciach i rozmowach z prób dobrze słychać coś, czego nie oddaje sam koncert. Atmosferę spotkania, przygotowania i relację między artystami. To właśnie tutaj idea przekazywania doświadczenia młodszemu pokoleniu staje się najbardziej namacalna.
2: I say it since I was 30 years old. One day I would like to help the young artists. This has always been my dream.

Wróćmy teraz do samego nagrania. Dimash śpiewa Nadira. To partia tenorowa, ale, jak często w przypadku Dimasha, sama etykieta głosu nie opisuje całego zjawiska. Najważniejsze nie jest to, jak wysoko może zaśpiewać, tylko jak potrafi podporządkować technikę stylowi utworu. Tutaj nie ma potrzeby demonstrowania ekstremalnej skali. Bizet wymaga czegoś odwrotnego. Elegancji, prowadzenia frazy, kontroli dynamiki i umiejętności słuchania drugiego wykonawcy. Duet działa wyłącznie wtedy, gdy dwa głosy rzeczywiście ze sobą rozmawiają. Domingo wnosi do wykonania zupełnie inny rodzaj obecności. Jego głos jest głosem artysty po 10 lat pracy scenicznej, z całym ciężarem tej historii. Nie chodzi więc o symetrię dwóch identycznie brzmiących partnerów. Przeciwnie, siłą nagrania jest różnica. Młodszy i jaśniejszy i niezwykle elastyczny głos Dimasha spotyka głos Dominga o ciemniejszej barwie i innej wadze. W muzyce, która sama odpowiada o dwóch przyjaciołach związanych wspólnym wspomnieniem, ta różnica wieku przestaje być przeszkodą. Staje się dodatkową warstwą znaczenia. Dlatego warto posłuchać tego fragmentu środkowego i kulminacji, kiedy głosy coraz bardziej przestają funkcjonować osobno, a zaczynają budować wspólną linię. To właśnie w tym miejscu słyszymy, dlaczego ten duet od ponad 150 lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych operowych obrazów męskiej przyjaźni. Wróćmy więc do ich wspólnego wykonania. Tym razem już nie jako do efektownego spotkania dwóch nazwisk, ale jako do muzycznego dialogu. Posłuchajmy fragmentu, w którym tenor Dimasha i baryton Dominga coraz wyraźniej zaczynają budować jedną wspólną frazę.

tym momencie możemy zestawić dwie daty. 1970 i 2023. W pierwszej Domingo stoi po stronie Nadira, w drugiej po stronie Zurgi. Między nimi znajduje się praktycznie całe życie na scenie. A naprzeciwko niego w Budapeszcie stoi artysta, którego własna droga zaczęła się między innymi od fascynacji takimi śpiewakami jak Domingo. To właśnie sprawia, że określenie spotkanie pokoleń nie jest tutaj pustym sloganem. Ono jest zapisane w samym podziale ról. Domingo dosłownie przeszedł z jednej strony duetu na drugą. Nadir, którego śpiewał jako młody tenor, staje się teraz rolą Dimasza. A on sam przejmuje Zurgę, przyjaciela, starszego, mocniej osadzonego i dramaturgicznie bardziej obciążonego odpowiedzialnością. Nie trzeba twierdzić, że Bizet przewidział takie symboliczne odczytanie. Oczywiście nie przewidział, ale dobra muzyka pozwala kolejnym pokoleniom dopisywać do niej własne historie. I właśnie dlatego nagranie Dimasza i Dominga jest interesujące również dla kogoś, kto zna dziesiątki innych wersji Au fond du Tonsa. Gdyby wspólny występ w Budapeszcie pozostał jedynym spotkaniem, można byłoby uznać go za piękny epizod. Ale współpraca w świecie Virtuosos miała dalszy ciąg. W 2025 roku pojawił się obraz jeszcze bardziej symboliczny. Placido Domingo, José Carreras, Dimash Kudaibergen i wiolonczelista Hauser wykonali razem My Way. Dla słuchaczy pamiętających fenomen trzech tenorów, zestawienie Dominga i Carrerasa z Dimaszem miało oczywisty, emocjonalny ciężar. Tym bardziej, że sam Dimasz mówił wcześniej o kasecie z koncertem trzech tenorów, którą miał w domu jako dziecko. Nie chodzi o zastępowanie kogokolwiek, ani budowanie prostego równania, dawni mistrzowie i ich następca. Muzyka nie działa w ten sposób. Bardziej interesująca jest ciągłość. Artyści, których nagrania kształtowały wyobraźnię dziecka, po latach stają się jego partnerami na scenie. A program poświęcony młodym talentom staje się przestrzenią, w której ta ciągłość jest widoczna jak rzadko gdzie. I na tym historia wspólnych spotkań się nie zatrzymała. Kolejny ważny rozdział został dopisany 18 kwietnia 2026 roku, ponownie w Budapeszcie, tym razem w ogromnej hali MVM Dome. Koncert zapowiadano pod hasłem Three Icons on One Stage. Na jednej scenie mieli spotkać się Placido Domingo, Dimash Kudaibergen i Hauser. Był to więc projekt pomyślany już nie jako telewizyjny finał programu czy pojedynczy duet, lecz jako pełnowymiarowe widowisko koncertowe, łączące operę, crossover, muzykę symfoniczną i współczesną wrażliwość sceniczną. Na kilka dni przed koncertem organizatorzy przekazali jednak, że Hauser z powodów zdrowotnych nie będzie mógł wystąpić i musi odwołać swoje koncerty. Wieczór nie został odwołany. Placido Domingo i Dimash zdecydowali się wystąpić zgodnie z planem, a dołączyli do nich zaproszeni artyści. Jelena Dudokin, Placido Domingo Jr., Mansur Kudaibergen, Balázs Pirisoma i Bence Bańkowi. Towarzyszyła im 60-osobowa Buda Folk Dohnai Orkiestra pod batutą Petera Pejcika i Eugena Kona. Hauser pozostał obecny symbolicznie poprzez przygotowane wcześniej materiały wideo i kontakt z publicznością na odległość. Dla naszej opowieści najważniejsze jest jednak to, że w kwietniu 2026 roku Domingo i Dimash spotkali się ponownie już jako artyści wspólnie budujący cały wieczór koncertowy. W perspektywie zaledwie kilku lat
Widać więc wyraźną ciągłość. Najpierw wspólna praca w Virtuosos. Potem Au fond du temps, następnie My Way z Jose Carrerasem i Hauserem,

mówi o przyjaźni, zaufaniu i więzi między dwoma mężczyznami. 3 lata później obaj znów byli razem na scenie w Budapeszcie. Już nie w ramach jednego numeru, lecz jako dwie główne postaci rozbudowanego koncertu. Z perspektywy czasu tamto wykonanie Bizeta nabiera więc jeszcze większego znaczenia. Było nie tylko pięknym momentem telewizyjnym, lecz jednym z pierwszych widocznych znaków trwałej artystycznej więzi. A skoro mówimy o ciągłości tej historii, warto usłyszeć jeszcze jeden moment. Rok 2025. Placido Domingo, José Carreras, Dimash Kudaibergen i Hauser spotykają się w My Way. To już nie tylko wspomnienie dawnej fascynacji 3 tonorami, ale symboliczny obraz tego, jak bardzo zmieniła się pozycja Dimasha od słuchacza do partnera na scenie.

I być może właśnie w tym miejscu najlepiej odpowiedzieć na pytanie, o czym naprawdę jest dzisiejsza historia jednej piosenki. Oczywiście jest o Bizecie, o młodym kompozytorze, który w 1863 roku napisał melodię zdolną przetrwać epoki. Jest o Nadirze i Zurdze, dwóch przyjaciołach próbujących ocalić więź silniejszą, jak im się wydaje, od wspólnej miłości. Jest o jednym z najbardziej znanych połączeń tenora i barytonu w historii opery. Ale w wersji Dimasza Kudaibergena i Placida Dominga jest jeszcze o czymś innym. O czasie. O tym, że ten sam artysta może po 50 latach wrócić do tej samej muzyki z drugiej strony partytury. O tym, że chłopiec słuchający koncertu trzech tenorów może kiedyś znaleźć się przy jednym stole jurorskim z Placidem Domingiem, a potem stanąć obok niego przed orkiestrą. O tym, że inspiracja nie musi kończyć się na podziwie z daleka. Jest w tej historii również coś bardzo charakterystycznego dla samego Dimasza. Jego kariera od początku nie daje się łatwo zamknąć w jednej szufladzie. Pop, klasyka, muzyka filmowa, folk, crossover, eksperyment wokalny. Te światy spotykają się w jego repertuarze. W Au fond du Tompsin nie chodzi jednak o przekraczanie granic dla efektu. Przeciwnie. Chodzi o wejście w istniejącą od pokoleń tradycję i odnalezienie w niej własnego miejsca. Dlatego wspólne wykonanie z Domingiem można odczytać jako jeden

tych momentów kariery, kiedy artysta nie musi już udowadniać, że potrafi dotrzeć do świata, który kiedyś go inspirował. On po prostu w tym świecie stoi, obok człowieka, którego głosu słuchał jako dziecko. I na koniec wróćmy do muzyki. Do dwóch przyjaciół, jednej melodii i dwóch głosów, które przez kilka minut próbują przekonać nas, że pamięć i przyjaźń mogą być silniejsze niż czas. I teraz już bez dalszych komentarzy, zostawmy na koniec muzykę, od której rozpoczęła się dzisiejsza opowieść. Placido Domingo i Dimash Kudaibergen, Au fond du temps, z Poławiaczy Pereł, Georgia Bizeta.

0: I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z historią jednej piosenki. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 21:00. Powtórek dzisiejszej audycji możecie posłuchać już za parę godzin o północy, a następnie w piątek o 22:00, w niedzielę o 21:00, w poniedziałek o 4:00 rano, we wtorek o godzinie 10:00 i w środę o 17:00. Audycję przygotował, poprowadził i zrealizował Artur Bartkowski. Wydała Barbara Kędys. Bądźcie z nami i do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia jednej piosenki.

0: 凭君墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

0: 平均墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾得半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？

0: Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgiskich.
1: Drodzy słuchacze Radia Dimasz, do wysłuchania audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki zaprasza Was Urszula Włodarska. Dzisiaj będę czytać fragment książki Adolfa Januszkiewicza pod tytułem Listy ze stepów kirgiskich i dziennik podróży w opracowaniu Haliny Geber. Książka została wydana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze z Wrocławia w 2013 roku w ramach publikacji z serii Biblioteka ze Słońca, tom 28. Zapraszam do słuchania. List czwarty. Do brata Januarego. Uroczysko Kak, 22 maja 1846 roku. Kochany January, skończywszy wszystkie nasze przygotowania do stepowej podróży, dnia 19 o godzinie 1 po południu stanęliśmy nad brzegiem Irtysza, który w tym roku z przyczyny sparcia się lodów podniósł się był do wysokości, jakiej nie pamiętają mieszkańcy Semipałatyńska. Bogaty jeden kupiec kirgiski, mający swój dom na drugiej stronie rzeki, w tak zwanej Tuszkińskiej Słobodzie, dowiedziawszy się o chwili naszego wyjazdu, przybył tu umyślnie dla poznania się z Wiktorem i zaproszenia go do siebie na herbatę. Po zwykłych frazach azjatyckiego powitania powiedział mi: gdybym tyle dobrego nie słyszał o tobie, nigdy bym nie wyjechał na spotkanie twoje, bo powiem ci szczerze, że chociaż u mnie bywają znakomite figury, jako to Esauły, pułkownicy, generałowie, lecz ja niezwykłem dla nich ruszać się z miejsca. Po takim komplemencie siadł w łódkę i popłynął do siebie, a my, pożegnawszy się ze znajomymi, Semipałatyńskiem i Syberią, które to pożegnanie nie obeszło się comme de raison, zgodnie z oczekiwaniami, bez szampana, weszliśmy na prom utrzymywany przez Tatarów i pomimo nadzwyczajnie jeszcze wielkiej wody, po godzinnej żegludze, której część znaczną przespałem, stanęliśmy na kirgiskim brzegu. Tu zastaliśmy tabun koni pod naszą karocę i kozaków, składających nasz zbrojny orszak. Oczekujące już na brzegu drożki, lekkie powoziki, zawiozły nas do owego kupca, u którego zabawiliśmy z godzinę, przyjęci gościnnie urukiem, kiszmysem, figami i niestety znowu szampanem. Znowu Montebello, wypchnąwszy tęgo zaszpuntowany swój korek i cisnąwszy go poza kotarę łoża, za którą kryły się skromnie czarnookie dziewice Mahometa, wpadł z szumem do długich kielichów i my, nieszczęśliwi, musieliśmy wychylać je ze zdrowia gospodarza, pomyślny powrót jego karawany z Taszkini, nareszcie za zdrowie własne i szczęśliwą podróż. Po tych libacjach wsiedliśmy do powozu i piątka kirgiska poniosła nas w step po karawannym szlaku wiodącym do Czuguczaku, a Kirgizy i Kozacy, towarzyszący nam konno, puścili się cwałem. Mimowolnie przyszedł mi na pamięć wiersz: wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Lecz nie mogłem go dopełnić następnym: wóz nurza się w zieloność i jak budka brodzi, gdyż przeciwnie, step żółty, równy, zarosły tylko lichą trawą i piołunem, rozciągał się na wszystkie strony. Napotkaliśmy wszakże kilka niw uprawnych. Trzy czy cztery razy przemieniwszy konie, które nieprzyzwyczajone do chomąta, po kilku wiorstach jazdy ustawały i wlokły się zaledwie. Ku wieczorowi zdążyliśmy do pierwszego aułu, stojącego w bliskości mogiły Bazaja, na uroczysko Karawan Kul. W kwadrans postawiono nam jurtę, w której pierwszy raz w tym roku piliśmy kumys. Ów szampan kirgiski, a pod osłoną jej ruchomego sklepienia, pierwszą noc przepędziliśmy w stepie. Nazajutrz krzyk bydła, owiec, kaczek, przypiórek i skowronków zbudził mię jeszcze przed wschodem słońca. Nim wstał Wiktor, wyszedłem ze strzelbą ku pobliskiemu jezioru. Jeden z okrążających mię Kirgizów, blady jak trup, uskarżał się, że mu kursak propał, co miało znaczyć w jego kirgisko-rosyjskim języku, iż cierpi straszliwe bóle w żołądku i prosił mię o lekarstwo. lecz drudzy jego towarzysze twierdzili, że mu żadne lekarstwo nie pomoże, gdyż jest opętany od diabła. Po powrocie moim z jedną kaczką, zjadłszy bez chleba kęs baraniny na drogę, ruszyliśmy w dalszą podróż. Ja w asystencji mego fligel-adiutanta Amantaja Konno, a Wiktor z rządcą uwag kirejewskiej włości, poważnym starcem, dużo przypominającym żydowskich rabinów Kanajem, w powozie, co niezmiernie uszczęśliwiło naszego Kirgiza, który tę grzeczność Wiktora uważał za zaszczyt, podnoszący go wysoko w oczach rodaków. Jakkolwiek to zaspokojenie miłości własnej musiało go niemało kosztować, bo sam później przyznał się Wiktorowi z uśmiechem, że przez całą drogę siedział jak na torturach, nie znając w życiu swoim innej jazdy prócz wierzchowej. Pierwszy to raz po 6 latach siedzącej pracy siadłem na koni i w czas niesłychanie gorący puściłem się po stepie. Amantaj, nie mogąc ukryć swej radości, że odetchnął świeżym powietrzem rodzinnej pustyni, hasał na swym rumaku na wszystkie strony i cieszył się jak nasz student jadący na wakacje. Ja nie mniej przyjemnego doznawałem uczucia, pomimo tęsknych myśli, które na wspomnienie rodzinnego kraju cisnęły się tłumem. Jechaliśmy brzegiem jeziora Karawankul, na którego wysepkach ma być tyle gniazd kaczek, gęsi, łabędzi, że nie masz wolnego miejsca dla stopy człowieka. Kanaj z tego względu zrobił uwagę zdolną samego Geoffroy Saint-Hilaire nabawić kłopotu, jakim sposobem ptak wśród takiego mnóstwa trafić może do swego gniazda. Za jeziorem w niewielkiej odległości błękitniały góry Dżelbigedał, w niektórych jeszcze miejscach upstrzone śniegiem. Grząski grunt moczarów, znanych w Syberii pod imieniem sołońców, niezmiernie utrudniał jazdę, zwłaszcza w teraźniejszej porze roku, i zmuszał nas często wstępować do aułów dla przemiany koni. Te odwiedziny nie zawsze przypadały Kirgizom do smaku. W jednym aule cała ludność wyraziła swoje nieukontentowanie z tego powodu naszemu baszczy, przewodnikowi, który nas skierował tamtędy. Płeć nawet piękna łajała go bez litości, a jeden ze starszych wystąpił z taką apostrofą. Cóżeś zrobił dobrego? Czy się godziło tak wielkich panów narażać w dzisiejszy upał na pragnienie, wiodąc ich po drodze pozbawionej dobrej wody, kiedy miałeś krótszą i lepszą? Nareszcie po kilkugodzinnej podróży, przebywszy w pław Bystry Czar, stanęliśmy na uroczysku Kak, w pośród koczowisk Aikimbet Siwan Kirejów. Tu powitał nas ich rządca Biseke i wprowadził do obszernej, od kilku już dni przygotowanej dla nas jurty. Pierwsza ta galopatka tak mnie zmęczyła, że zsiadłszy z konia i wychyliwszy 2 chińskie czasze kumysu, oblany krwawym potem, doznałem coś na kształt mdłości. Nie mogąc utrzymać się na nogach, rozebrałem się do koszuli i palnąwszy znowu kumysu, rzuciłem się na koszwę, pragnąc we śnie znaleźć pokrzepienie, lecz zbyteczna ustałość i upał długo mi zasnąć nie pozwoliły. Pod wieczór jednak uczułem się lepiej. Ręce tylko i nogi, odzwyczajone tyle lat od konnej jazdy, bolały niemiłosiernie. Po zmroku wzięliśmy się do herbaty, lecz jakże gorzko przygotowania nasze do niej skompromitowane zostały, kiedy Amantaj biegł z raportem, iż w studni wykopanej na słonym gruncie konie i bydło tak zmąciły wodę, że niepodobna jej użyć do imbryka. Trzeba więc było czekać wieczerzy, w czasie której Wiktor, jako doskonały znawca kirgijskiej etykiety, surowo mi ją zgromił za przestąpienie jej prawideł. Podstawiłem bowiem ręce razem z Wiktorem dla wspólnego oblania ich wodą. Należało zaś, o czym nie wiedziałem, obmyć je każdemu z osobna. I to nie stojąc, lecz przysiadłszy do ziemi. I drugi, również ważny błąd. Poważyłem się, zgłodniały jak pies i jak to zwierzę, ogryzać gnat barani, kiedy człowiek dobrze wychowany powinien obrzynać go psiakiem, nożykiem wiecznie dla tej potrzeby wiszącym u każdego Kirgiza przy pasie. Pomimo tej reprymendy, dziwnie mi się smacznymi wydały i tostik, opiekana pierś barania na węglach, kunyrdak, rodzaj zrazików podsmażanych w baraniej tłustości i biszparmak, siekaninka z baraniego mięsa, gotowana w szurpie, to jest zupie z baraniny, i kazy, końskie kiełbasy i tym podobne delikatesy kirgiskiej kuchni. W nocy śniły mi się wprawdzie forszmaki, bifsteki, blancmange, desery z mleka, galarety i różne specjały semipałatyńskich obiadów, lecz ani te wspomnienia cywilizowanej gastronomii, ani nawet bezskuteczny napad barantarzy, rabusiów na tabun koni naszego gospodarza nie zdołały mnie zbudzić ze snu głębokiego, który do reszty pokrzepił moje siły. Gdyśmy po wieczerzy zapalili cygara, Kirgiz jeden, ciekawy, zapytał Wiktora: co ty palisz? Cygaro. Co to jest cygaro? Tytuń skręcony. A ile on kosztuje? 5 kopiejek. A ile w dzień tych cygar wypalisz? Czasem 15. O głupcze, lepiej byś te pieniądze schował do kieszeni. Na takie dictum acerbum nie było co odpowiedzieć. Nazajutrz z rana zawył wiatr straszliwy i deszcz lunął, lecz około południa niebo się wyjaśniło, a słońce w okamgnieniu prawie osuszyło rozmiękły step. Wyszedłem z jurty rozpatrzyć naszą okolicę. O jakże pusta, nudna, bezdrzewna, gdzieniegdzie tylko kolące krzaki karagajniku i siniejący w oddali czelbigetał urozmaicały tę pustynię. Ale jeżeli widok nieożywionej niczym natury naprowadzał tęsknotę, za to z drugiej strony tłum Kirgizów przybyłych z sąsiednich ałów odpędzał smutne myśli i nieskończenie mnie zajmował. Powodem zgromadzenia się Kirgizów była sprawa, dla której właśnie tu przybyliśmy, a którą opowiem ci w krótkości. Kilku Kirgizów w imieniu własnym, jako też 45 swych współbraci, podało prośbę do pogranicznego naczelnika, uskarżając się, iż Bisekę z tytułu rządcy włości gnębi ich i uciemięża. I domagali się, aby na miejsce jego pozwolił wybrać starszynę Kojczubaja. Pograniczny naczelnik, chcąc się przekonać o słuszności tych skarg, poruczył Wiktorowi wniknąć na miejscu w istotę rzeczy i zwrócić szczególniej uwagę na to, azali te skargi nie są wymysłem Kojczubaja, który rok temu starał się o ten urząd, lecz większością głosów odepchniętym był od niego. Sprawa ta zabrała nam kilka dni czasu, albowiem dwa przeciwne i zawzięte na siebie stronnictwa stanęły do walki. Obudzone były wszystkie interesa i namiętności. Co chwila występowali mowcy i niektórzy z tych stepowych Demostenesów zachwycali mię swoją jędrną i pełną energii wymową. Starszyna Toukumbaj i sam Biseke uginaliby czoła pod ciężarem laurów, gdyby żyli w dawnej Grecji lub Rzymie. Lecz żebyś miał lepsze pojęcie o tych publicznych rozprawach w pół dzikiego ludu, skreślę ci je pobieżnie. Skoro Kirgizy napełnili naszą jurtę, Wiktor zagaił posiedzenie stosowną przemową i opowiedziawszy im treść prośby podanej pogranicznemu naczelnikowi, zapytał, kto ją układał i pisał. Wszyscy jednozgodnie zawołali, że autorem jej jest przyboczny sekretarz Kojczubaja, młody mułła, co ten ostatni potwierdził wyznaniem, że w rzeczy samej projekt skargi ułożył podług słów starszyn, którzy na niej wycisnęli swe pieczęcie, a plebs postawił swe tangi, znaki rodów. Na prośbie zaś przepisanej na czysto sam wyręczył jak pierwszych, tak drugich, kładąc ich pieczęcie i tamki. Wtem kilkudziesiąt Kirgizów podpisanych na prośbie wrzasnęła się jurta zaczęsła, że nie mając najmniejszej pretensji do Biseki nigdy udanych swych znaków nie stawili przeciw niemu i że nawet kilku z nich przed 10 laty umarło.
2: Po takiej protestacji jeden ze starszych, człowiek średniego wieku, biedny, lecz szlachetnej powierzchowności, z bystrymi i czarnymi jak węgiel oczyma, imieniem Toukumbaj, który dotąd milczał, nie mogąc dłużej wstrzymać swego oburzenia i niecierpliwości, po kilkakroć splunąwszy i zatarłszy dłonie, powstał i w zapale najżywszego uniesienia przypisywał intrygom Kojczubaja całą tę skargę Bisekę. Twoja to sprawka, Kojczubaju. Tyś to pragnął od dawna zarządzać naszą włością, lecz my, znając dobrze twoje przymioty, odrzuciliśmy ciebie. Dzisiaj chcesz nam gwałtem narzucić się znowu, byś zasiał między nami niezgodę, zamącił pokój ludu i sprowadził śledztwo. Z twojej to łaski tylu Kirgizów musiało rzucić swoje jurty, swoje tabuny, dzieci i żony, jechać w czas roboczy z dalekich aułów. Niektórzy nawet przyszli pieszo, wszyscy muszą znosić trud i głód. Tu się zebrali i obiedli biedny ału, nie mający sam co jeść. Ty to, chcąc koniecznie zostać naszym ilbilanczym, zarządcą, latałeś do Omska lizać nogi i progi pogranicznego naczelnika Turanbeka i Kurbanaka. Ty to za Irtyszem nie szczędzisz pochlebstw Rosjanom, za 20 rubli kupioną szablę z felcechem przyczepiwszy do boku i powiesiwszy na szyi jakiś order drewniany, fanfaronujesz i grasz rolę wielkiej figury przed Kirgizami. O ine sige im, ja twego ojca nieboszczyka! Tu posypał się rzęsisty grat komplementów, jakich nigdy moje ucho nie słyszało. Filipika ta sprawiła potężne wrażenie na umysłach słuchaczów. Toukumbaj wypalił ją bowiem z całą energią i gestykulacją właściwą wielkim mówcom. Raz nawet przedrzeźniał Kojczubaja, jak on łasi się przed rosyjskimi urzędnikami, i zakończył ją kilkakrotnym „O murdar, murdar, plugawcze!”, po czym odetchnąwszy nieco, obrócił się do ludu i rzekł: mówcież, jakie macie skargi na Bisekę? A kiedy wszyscy milczeli, cóż to krzyknął? Czy wam pyski teżkiem, gnojem pozalepiał Kojczubaj? Gadajcie! Tu starszy wiekiem odezwał się: my kontenci jesteśmy z Biseki i nie chcemy innego ilbilanczy. Kojczubaj zaś, zgromiony piorunującym napadem stepowego trybuna, widząc, iż nikt nie podtrzymuje jego strony, rumienił się tylko, co chwila odstrzeliwając się nieustannym w ustach Kirgiza: o ine sige im. Zwycięstwo jednak przeciwnika jego nie było jeszcze zupełnym. Wkrótce bowiem na ten plac boju weszło z 50 Kirgizów, w liczbie których znajdowało się 3 starszyn ze stronnictwa Kojczubaja. Ci wszyscy rozwodzili się ze skargami na Bisekę. Powstał więc straszny hałas. Wszyscy razem wrzeszczeli, aż trzeba było wyprosić niesforne zgromadzenie za jurtę, gdzie pod gołym niebem utworzyło koło, w pośrodku którego zasiadł Wiktor, a obok niego ja, Mułła i Kanaj, który jako sąsiedzkiej włości naczelnik i mąż powszechnie szanowany, grał rolę pośrednika, usiłującego pogodzić zwaśnione umysły. Tu straszniejsza jeszcze zawrzała burza. Jedni krzyczeli, żądając utrzymania Biseki, a drudzy wrzeszczeli, domagając się nowego obioru. Gdy niepodobna było uciszyć wzburzonych fal tego morza i gdy naczelnicy partii oświadczyli, że nie wszyscy jeszcze Kirgizy są obecni, Wiktor odroczył posiedzenie do jutra, a tymczasem oni kazali zarżnąć po kobyle, każdy ze swojej strony. Mediator zaś używał wszelkich środków, aby ich zbliżyć ku sobie. Przytomny tej dyplomatycznej interwencji uwag Kirejewskiego rządcy, Toukumbaj znowu tak silnie powstał przeciw Kojczubajowi, że ten siadł przed nim, zdjął czapkę i prosił o przebaczenie. Resztę dnia i całą noc trwały szumne zgromadzenia i narady, już to pod namiotami, już po krzakach, a la belle étoile, pod gwiazdami. Nazajutrz zaledwie około południa można było zacząć posiedzenie, gdyż lud, pokrzepiony smacznymi kąskami biednych kobył, spał jak zabity. Utworzyło się znowu ogromne koło, lecz już z samych tylko stronników Biseki. Przewódcy bowiem przeciwnej partii, zmiarkowawszy, iż większość nie jest na ich stronie, postanowili wystąpić ze swymi skargami później osobno. Całe koło jednogłośnie wrzasnęło. My kontenci z Biseki, on nasz dobroczyńca, chcemy go mieć i nadal. A chociaż większa część ich figurowała na prośbie zaniesionej przeciw niemu, wszyscy jednak oświadczyli, że podpisy mimo ich wiedzy i woli uczynione zostały. Wezwany sztatssekretarz Kojczubaja, autor rzeczonej prośby, okropnie się zmieszał, gdy Tołkumbaj, wprowadziwszy go w koło, podprowadzał ku wielu Kirgizom i z groźną miną i zaiskrzonym od gniewu wzrokiem zapytywał: znasz ty tego? Znasz ty tego? A on nie tylko, że ich nie znał, lecz pierwszy raz w życiu widząc przedstawione sobie facjaty, nie mógł wymienić ich nazwisk. Biedak zapomniał w gębie języka, a gdy mu jeszcze Wiktor zrobił maleńką uwagę, że takowy jego postępek na zasadzie takiego to paragrafu prawa pachnie karabinem, który mu będzie trzeba dźwigać całe życie, ledwie zdobyć się mógł na tę słabą obronę, iż temu wszystkiemu winni starszyny, którzy mu podpisać prośbę i kłaść tamgi kazali. Biseke w upojeniu radości chodził w koło zgromadzonego ludu, ściskając ręce każdego, jak nie jeden nasz marszałek obwołany na drugie trzylecie. Kiedy się to działo, po drugiej stronie naszej jurty utworzyło się koło, czy raczej kółko, złożone z samych politycznych przyjaciół Kojczubaja. Na czele ich stał Erały, starszyna, zawzięty przeciwnik Biseki, młody i nadzwyczaj przystojny mężczyzna. Daremne wszakże były jego usiłowania, by ważniejszym jakim oskarżeniem, mającym za sobą pozór słuszności, obciążyć Bisekę. Wszystkie pretensje, jakie to kółko objawiło, były bezzasadne i widocznie wymyślone. Najgłówniejsza – my go nie lubimy. Tymczasem pośrednik Kanaj chodził poważnie ze słowami pokoju i zgody od jednego do drugiego koła. Co chwila zdawało się, że mir nastąpi, ale co chwila przywódcy burzyli się i przypominali sobie dawne nieukontentowania. Jeden drugiemu robił tysiączne przygryzki i wymówki, a gdy te wyczerpane zostały, Kojczubaj zaczął pysznić się swoimi przodkami, przybrawszy czupurną minę pawia, chwalił się, iż wiele zrobił przysług paszy, cesarzowi, jak na przykład, że na zarzecznej stronie, gdzie zwykle koczuje, postawił młyn, że dawał siano kozackim koniom, że pomagał nieraz pieniędzmi wieśniakom i kozakom. Na takowe przechwałki, parsknąwszy od śmiechu, Biseke rzekł: oj, Kojczubaju, ojciec twój jadł tezek rosyjski, a mój łapał i jadł surki. Dajmy więc spokój prochom naszych ojców, a pomówmy raczej o sobie. Kiedyś ty jeszcze był w pieluchach, ja kradłem już konie i u mnie je kradli. Mój ojciec nie miał nic, a ja mam teraz 1000 koni i kraść przestałem. Ale nabycie ich kosztowało mię dużo trudów, niebezpieczeństw i narażania życia. Kiedy ty, wożąc dla Rosjan sosnowe kłody, możeś zaledwie dostał gałęzią po twarzy, ja mój łeb 100 razy nadstawiałem żelazu. Nie w jednej byłem bitwie. Patrz na moje blizny, wszystkie od Ajbałty, topora. Zasłużyłem sobie na sławę u Kirgizów i dzisiaj jestem ich naczelnikiem. Zapytaj na tej stronie Irtysza, kto silniejszy, kto śmielszy ode mnie. Twoje przysługi, okazane paszy, są śmiesznością. Jeżeliś młyn wybudował, sam masz korzyść z niego. Jeżeliś dał jakie 20 funtów siana dla kozackich koni, niewielka to szczodrota. A jeżeli robisz jakie przysługi Rosjanom, robisz obcym, którzy i od swoich mają pomoc. Ja zaś robię swoim, którym nikt nie pomaga. Tu, obróciwszy się ku nam, rzekł: widzicie mój lud, moich sankulotów obdartych, obszarpanych. Czy żyliby oni, gdyby nie ja? Widzieliście lud Kojczubaja, biedny, głodny, kto go karmi? Nikt. Zapytajcie, kogo chcecie od Semipałatyńska do Buchtarmy. Kto bij sekę? Wszyscy mię znają. Wszyscy powiedzą, że dostatkiem moim dzielę się ze swoimi. Mogą powiedzieć, bij sekę złodziej, ale powiedzą także, bij sekę poczciwy, bij sekę człowiek ludzki, dobroczynny. Osądźcież teraz, kto większą robi przysługę paszy. Czy ja, który mu płacę z 1000 koni, 350 rubli asygnacyjnych jesaku, czy ja, co karmię Kirgizów, którzy są jego poddanymi i dzięki mojej pomocy płacą mu także jesak, czy Kojczubaj swoim młynem i sianem? Zamilkł. I tylko kilka o ine ine sige im, coraz słabiej rzuconych swemu przeciwnikowi, doleciało do naszych uszu. Lecz gdy ten, Kojczubaj, odezwał się, że i on, jak to mówią, nie wyleciał sroce spod skrzydła, że on bywa w gościach u kozackiego pułkownika, że go dobrze przyjął jenerał, że ma od księcia w podarunku fajkę z cybuchem. Bisekę przerwał mu z zapałem. Ściskaj się, obejmuj, brataj z twoimi pułkownikami, jenerałami, książętami. Ja jestem Kirgis i chcę nim być zawsze. Nareszcie, obróciwszy się do Wiktora, rzekł. Ty, albo mi wypuść krew, tak ażeby żadna kropla nie została w żyłach, albo zedrzyj skórę z Kojczubaja, tak ażeby na niej sierść nie rosła, inaczej nigdy nie będzie ładu. Po tej energicznej perorze, ugruntowanej na niepochlebnym wcale dla mego towarzysza przypuszczeniu, że można jego trybunał zamienić w warsztat katowski, Kanaj poważnym głosem przemówił. Słuchajcie. Ja nie jadłem nigdy barana u ciebie, Bisekę. Nie ugaszczałeś i ty mnie w swojej jurcie, Kojczubaju. Jestem tylko jako sąsiad, życzliwy wam obu i pragnę waszej zgody. Czego się kłócić? Wasza kłótnia przywiedzie was do skuby. Korzystając z okoliczności, Wiktor przytoczył im powiastkę o umierającym ojcu, który przywoławszy swoich synów, dawał każdemu z nich z osobna po pałeczce do łamania, co oni z łatwością uskutecznili. Lecz kiedy później dał im kilka razem, żaden z nich złamać nie mógł i z tej powiastki wyciągnął sens moralny. Barwa jej w duchu azjatyckim wielkie wrażenie zrobiła na Kirgizach. Przymówienie się Wiktora przyjęli z aplauzem, krzycząc Bary kiełdy! Brawo, chwała! A Bisekę, chcąc zapewne w podobnym guście wystąpić, powolnym głosem rzekł. Ja i Kojczubaj zarzuciliśmy każdy swą wędkę do studni. Obaj siedzimy teraz nad jej brzegiem. Czas pokaże, kto z nas wyciągnie szczupaka. Na pytanie nasze, co ma znaczyć ta studnia i wędka, odpowiedział. Studnią jesteś ty. Pułkundyku, pułkowniku, bo tak Wiktora tytułują Kirgizy, a wędką pograniczny naczelnik. Jakkolwiek ta alegoria wydała mi się zanadto ciemną i głęboką, może dlatego szczególniej, żem nigdy w studni nie widział szczupaka, dziwnie wszakże podobała się słuchaczom. Obsypali ją oznakami swego zadowolnienia i mówca, wracając na swoje miejsce, miał zaszczyt, równie jak Louis Adolphe Thiers lub François Guizot po zejściu z trybuny otrzymać powinszowania nie tylko swoich zwolenników, ale i opozycji.

razy koło, wybrała kogo innego, wcale niepodobnego do Bajżana, mówiąc wszakże: oto jest Bajżan, który mnie ograbił. I gdy tę wiedźmę wszyscy, a nawet acz z wielkim swoim upokorzeniem przeciwnicy Biseki zapewniali, że się myli, usprawiedliwiała się tą dziwną racją, iż musiał przemienić hałat, kiedy go poznać nie mogła. Biseke chciał jeszcze dowodzić, że baba ani Saukele, ani Fanzy nie posiadała, lecz nie miał zręczności popisać się ze swoją elokwencją, albowiem skonfundowana baba opuściła forum, narzekając na niesprawiedliwość ludzką. Kiedy więc i ten środek, użyty jak widać tylko na zasadzie, gdzie diabeł nie może tam poślij babę, nie mógł obwinić Biseki, Kojczubaj uroczyście oświadczył, iż na znak zgody chce z nim zamienić swój hałat. Na jakową propozycję, gdy przystał i Biseke, oba zrzucili z siebie hałaty i ten szczególny traktat przymierza, cisnąwszy na nasze głowy, prosili, abyśmy go przyjęli na pamiątkę tak ważnej chwili. Lecz kiedyśmy się wymówili od spełnienia ich prośby artykułem prawa o wziatkach, łapówkach, każdy z nich włożył na siebie hałat swego przeciwnika i owa walka stronnictw skończyła się na tym, iż dwaj naczelnicy częstowali się kumysem z jednego naczynia i znowu dwie biedne klacze padły pod rzeźniczym nożem dla ugoszczenia skłodniałej gawiedzi. My zaś, opisawszy całą historię, przedstawiliśmy ją po pariatku. Kto wyciągnie szczupaka, zdaje się rzecz niewątpliwa. Tymczasem, dla dopełnienia twego wyobrażenia o moich bohaterach, przytoczę jeszcze kilka szczegółów, które zarazem ukażą ci niektóre rysy z kirgiskiego życia. Biseke i Kojczubaj, jako kurdasy, to jest rówieśnicy, jednolatki, byli kiedyś wielkimi przyjaciółmi i nieraz w młodości jeździli razem na barantę, kradzież koni. Kurdasom wolno jest gadać nawzajem wszelkiego rodzaju głupstwa, za które żaden obrażać się nie ma prawa. Lecz gdy ambicja wlazła im obydwom w głowę i każdy z nich zapragnął być rządcą włości, nienawiść zapaliła swoją pochodnię w braterskich dotąd sercach do tego stopnia, że gdy raz spotkawszy się ze sobą jeden drugiemu nie szczędził kolących słówek, Kojczubaj, niepomny na przywilej kurdasostwa, rozdarł go, płatnąwszy w łeb Bisekę ajbałtą. Biseke spadł z konia, ale powstawszy, zbroczony we krwi, zaprzysiągł zemstę, której skutków niejednokrotnie już doznał jego przeciwnik i która, pomimo dzisiejszej zamiany hałatów, wyda zapewne przy najmniejszym zdarzeniu krwawe swoje owoce. Tym bardziej, iż obadwa są dumni i gwałtownego charakteru. Biseke opowiadał nam, że mając lat 16, gdy kradł jeszcze konie, jak to robią wszyscy jego ziomkowie za młodu, poczytując to sobie za rodzaj odznaczenia się i ćwiczenia w rycerskim rzemiośle, złapany został wśród cudzego tabunu. Przywiązany potem, czy raczej rozpięty na kieregach jurty, tak był zbity z przodu i z tyłu, iż nie wyobraża sobie, aby kogo kiedy okropniej bito i nie pojmuje, jakim cudem Allah zostawił go przy życiu. Pomimo jednak tej operacji, szerokiej rany, jaką mu zadał Kojczubaj i mnóstwa blizn świadczących o jego potyczkach, na stepie zdrowie jego nie tylko nie szwankowało, lecz owszem, siły całe rozwinęły się do tego stopnia, że słynie za Herkulesa w ajaguskim okręgu. Straszne to kiedyś będzie jego spotkanie z Kojczubajem, zwłaszcza że ten lew umie czasami przyczaić się lisem. Jakoż mówił nam, że pewnego razu przyjechało do niego dwóch Kirgizów z żądaniem, aby im wynagrodził za 10 koni ukradzionych. On, jak twierdzi, czując się w tym razie niewinnym, nie chciał płacić za cudzą kradzież. Ci, widząc jego upór, zaproponowali mu, aby jechał z nimi na dżugunę, to jest sąd bijów. Niewinny mój baranek chętnie zgodził się na to, ale powiada: pomyślałem sobie, dam ja wam dżugunę. Siadł na koń i wziąwszy ze sobą towarzysza, wyruszył w drogę. Lecz jadąc, mimo mogiły sławnego niegdyś bijatana, na którego mądrych i sprawiedliwych wyrokach wszyscy przestawali, wstrzymał konia, zsiadł

0: wszedłszy na mogiłę, wezwał jednego z obżałowanych, aby mu podał swą rękę, co w duchu kirgiskich zwyczajów miało znaczyć, iż wzywa go, aby uroczyście przysiągł nad martwymi zwłokami leżącymi pod nimi, iż on w istocie, a nie kto inny, ukradł konie u niego. Głupi Kirgis dał się uwieść temu zaproszeniu, podał mu rękę, którą Bisekę, ścisnąwszy w swoje żelazne kleszcze, kazał tymczasem towarzyszowi swemu łupić go kamczą, bizunem. Na wrzask jego pozostały na koniu Kirgis drapnął z placu, co mu sił stało, a zbity na gorzkie jabłko oskarżyciel Biseki na wieki zapomniał o Dżugunie i swych 10 koniach. Lecz dosyć już nieskończonej gawędy, którą pisać muszę na kolanach, jak wódz redagujący swój raport z pola bitwy. Nieprzywykły do tego nowego dla mnie stolika, czuję się zmęczonym, jak kanaj, kiedy wysiadł z naszego powozu. Muszę pokrzepić siły spoczynkiem, a zatem bądź mi zdrów. I na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy listów i dzienników napisanych przez Adolfa Januszkiewicza w 1846 roku podczas podróży po kirgiskich stepach. Audycję przygotowała Barbara Kędys, tekst czytała Urszula Włodarska, a zrealizował Artur Bartkowski. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgiskich.

기름에 타가다 타가다 타가 타가 락벳

Je vis pour que je meure. Que je ris, que je pleure.

그대로 가시네.

жүргендер. Ағайын! Бірге бәріміз қане, қане, қане!

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半径，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁掌握？

I paid my dues time after time. Have been my sentence.

沉迷，然后攒起他们那双无助的眼，就在那美丽风景灿烂的地方，不停地一声追响，阵